Trendy Radio. Dobry wybór. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
2: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
1: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
3: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
1: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
4: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
1: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
5: Dzień dobry, poniedziałek, 22 dzień czerwca w kalendarzu. Łukasz Michna przed mikrofonem, a więc czas rozpoczynać program Trendy Start. Przed nami kolejny tydzień, jedni w pracy, inni może dzisiaj jeszcze na urlopie, a są i tacy, którzy no właśnie wracają po nocnej zmianie. Wszystkim tym życzymy miłego dnia, a ja patrzę też na dobry początek naszego spotkania. Co tam słychać w pogodzie? I dzisiaj uwaga, burze z deszczem mogą pojawić się także w regionie. Będzie to ciepły dzień, bo termometry lokalnie wskażą do 26 stopni Celsjusza, porywy wiatru do 40 km na godzinę, a ciśnienie 1020 hektopaskali. Biometr na dzień dobry, niekorzystny.
6: Reklama. Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: I to jest piękna gra.
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak, wiedziałem!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
15: Trendy Start w Trendy Radio.

Dzisiaj poniedziałek, 22 dzień czerwca. Ja już patrzę sobie wczesnym rankiem do kalendarza i oznajmiam, że to już 173 dzień roku. Imieniny dzisiaj świętuje Alban, Eberhard, Innocencja, Jan i także Paulina. Czwarta piętnaście, o tej porze był wschód słońca, zachód będzie natomiast o godzinie 21:01. Dzień potrwa 16 godzin i 46 minut, będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 9 godzin i 4 minuty. Koniec astronomicznego lata za 92 dni, natomiast znak zodiaku urodzonych 22 czerwca to rak.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Reklama.

Trendy Start, Trendy Radio, a teraz już wczesnym rankiem patrzę znów z kolei do historycznych wątków. Co działo się 22 czerwca w naszym kraju? Już podpowiadam. Otóż w 1596 otwarto Bibliotekę Rady Miasta Gdańska. W 1789 Sejm czteroletni uchwalił przeprowadzenie pierwszego w Polsce spisu statystycznego. W roku 1902 otwarto Szpital Starozakonnych w Warszawie. 22 czerwca 1938 Walery Sławek został marszałkiem Sejmu RP, zastępując zmarłego Stanisława Cara. W 1965 w Krakowie otwarto Hotel Krakowia. Natomiast w 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się pierwszy polski koncert Paula McCartneya.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W gminie Korczyna powstanie jedna z pierwszych w Polsce Via Ferrata. To specyficzna forma szlaku turystycznego, w którym turysta asekurowany jest przez stalową linę, dzięki czemu pokonywanie przejść skalnych jest łatwiejsze i bezpieczniejsze. W lesie pomiędzy miejscowością Czarnorzeki a Korczyńskim Przysiłkiem pod Zamcze wkrótce powstaną dwa szlaki zlokalizowane w obrębie istniejącego sektora wspinaczkowego Przełom Marcinka. Ścieżki będą liczyły łącznie około 200 do 250 metrów, a dzięki nim możliwe będzie atrakcyjne podejście pod skałę Sokolec. Ponadto wykonana zostanie ścieżka zejściowa, a dla turystów przygotowane będzie miejsce odpoczynku wyposażone w stół i ławki. W ramach zadania zakupione zostaną także zestawy wspinaczkowe, kaski, uprzęże, lądże. Łączny koszt zadania opiewa na blisko 280 tysięcy złotych. Na kompleksie sportowym Moje Boisko Orlik 2012 w Iwoniczu-Zdroju trwają intensywne prace remontowe. Aktualnie wykonywana jest nowa nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego, a równolegle trwa remont zaplecza szatniowo-socjalnego. Zakres inwestycji obejmuje również m.in. wymianę sprzętu sportowego, modernizację ogrodzenia i piłkochwytów, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Gmina Skołyszyn otrzymała środki finansowe na działanie służące realizacji sołeckich strategii rozwoju wsi w ramach podkarpackiego programu odnowy wsi na lata 2026-2030 w kwocie 20 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego montaż klimatyzacji i prace remontowe w domu ludowym w Przysiekach. Łączna wartość zadania opiewa na kwotę 41 tysięcy złotych.
2: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Już 28 czerwca Jodłowa stanie się stolicą lokalnego sportu. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz grupa biegowa Wilki Jodłowa serdecznie zapraszają do udziału w jubileuszowym 5. biegu szlakiem Cyganiewicza. Dodatkowo organizatorzy przewidzieli losowanie nagród oraz liczne niespodzianki dla zawodników i dopingujących ich fanów, mówi Waldemar Sztogrin, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej.
3: W programie zawodu przewidziano bieg główny na dystansie 5 i 10 km oraz marsz Nordic Walking na 5 km. Start zawodów zaplanowano na godzinę 16, a biuro zawodu będzie czynne od godziny 14 w Szkole Podstawowej nr 3 w Jodłowej. Zapisy online trwają do 24 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc. Na uczestników oczywiście czekają pamiątkowe medale, posiłek regeneracyjny oraz sportowe emocje. Szczegóły umieszczone są w regulaminie wydarzenia. Trochę wcześniej, bo już od 14.30 zapraszamy też wszystkie dzieci do udziału w wyjątkowym biegu, pełnym radości, emocji i świetnej atmosfery. Też na uczestników czekają medale i niespodzianki. Zapisy też online do 24 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc.
1: Wydarzenie odbędzie się przy Szkole Podstawowej nr 3 imienia Zbyszka Cyganiewicza. W Joninach odbył się wyjątkowy festyn rodzinny, który przyciągnął rzesze mieszkańców oraz gości szukających dobrej zabawy. Wydarzenie zorganizowane przez społeczność szkolną wraz z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Joninach miało miejsce na lokalnym stadionie, mówi burmistrz gminy Ryglice Paweł Augustyn.
4: Gmina Ryglice bierze udział w takich właśnie festynach rodzinnych, które organizują mieszkańcy, Rada Rodziców, szkoła, tak? I oczywiście wymyślili, żeby w tym roku zrobić piknik w formie country, tak? Cieszę się, jest bardzo dużo dzieci, młodzieży, mamy teraz występy dzieci właśnie na scenie, mamy pokazy samochodów strażackich, mamy kurtynę, ponieważ jest gorąco, kilka kładów, przyjechało do nas motorów, dzieci oglądają, tak? Zjeżdżalnie i mamy byka oczywiście, na którym można spróbować swoich sił, tak? Czy się da rady utrzymać, czy nie? Ten byk jest dosyć groźny. Wielu już próbowało. W tej chwili akurat stoją puste, bo wynika z tego, że każdy, kto siądzie, to spadnie na ziemię. W związku z tym fajny pomysł, cieszę się.
1: Ważnym punktem programu była część artystyczna przygotowana przez dzieci. Młodzi artyści zaprezentowali na scenie swoje talenty wokalne i taneczne.
5: Śpiewam dwie piosenki, Hit the Rożek i Austin. Piosenki były śpiewane na konkursach, więc po prostu przygotowanie jest z konkursów.
6: A co najbardziej podoba Ci się dzisiaj na festynie?
5: No, chyba ta psikapka, która jest tam z tyłu, która wodą napie.
7: Ja przygotowałam stacje zadaniowe, stacje kowbojskie. No i tutaj dzieci wszystkie mogą wziąć udział w tych konkurencjach.
6: Jak bawią się dzieciaki? Co jest najlepszego dla nich w tej zabawie?
7: Ja myślę, że mechaniczny byk, zjeżdżalnie No i właśnie takie rozgrywki sportowe.
1: Pod koniec festynu napięcie sięgnęło zenitu podczas loterii fantowej oraz licytacji gadżetów znanych sportowców, z których dochód wesprze cele charytatywne i edukacyjne.
0: Reklama. Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Na chwileczkę powracamy znowu do kalendarza wspomnień. 22 dzień czerwca i teraz wydarzenia na świecie. W 816 roku Stefan IV został papieżem. W 1621 Giorgio Centurione został dożą Genui. W 1815 powtórna abdykacja cesarza Napoleona Bonapartego. Rok 1918. W zderzeniu dwóch pociągów pod Hammond w amerykańskim stanie Indiana zginęło 86 osób, a 127 zostało rannych. 22 czerwca 1942 roku Erwin Rommel został awansowany do stopnia feldmarszałka. Rok 1976. Została wystrzelona radziecka stacja orbitalna Salut 5. W 1990 zamknięto berlińskie przejście graniczne Checkpoint Charlie.
1: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.

0: love is the answer.
1: Trendy Start w Trend Radio, muzyczny poranek na 101.9, 95.2 FM. Ponieważ zbliża nam się godzina siódma, to jest też pora, kiedy w tym programie zaglądam do kalendarium muzycznego. 22 czerwca 1939 roku urodził się Bobby Harrison, który przez krótki okres czasu w roku 1967 był perkusistą grupy Procol Harum. Zmarł w 2022. 22 czerwca 1953 urodziła się Cyndi Lauper, piosenkarka, a także aktorka. 22 czerwca 1961 urodził się Jimmy Somerville, wokalista z zespołów Broński Beat i Communards.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. A kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
2: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
1: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
3: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
1: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
4: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
1: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Poniedziałek w regionie może przynieść nam temperatury do 26 stopni Celsjusza, ale niewykluczone są też dzisiaj burze z deszczem. W ten poniedziałek w nocy temperatura spadnie do 15 stopni Celsjusza, wiatr do 40 km na godzinę i ciśnienie 1020 hektopaskali. Piamet jest niekorzystny, wilgotność powietrza przekracza nam 60%, a jutro też bardzo podobna aura, chociaż w drugiej części tygodnia, już w środę, czwartek, bezchmurne niebo i temperatury do 30 stopni Celsjusza.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
9: Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
10: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
7: Reklama.
5: Trendy start w Trendy Radio.

Minęła już godzina 7, dzień dobry w ten poniedziałek. To dzisiaj 22 dzień czerwca. Łukasz Michna przed mikrofonem, a moc muzyki niechaj budzi was na początek tygodnia właśnie. Trend Radio i poranne przeboje znów do waszej dyspozycji, podobnie jak i nasza cała redakcja, która sprawdzi, co tam na początek tygodnia słychać na naszym pięknym Podkarpaciu i w Małopolsce.

dziewczęca. Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity. Startuj razem z nami.

0: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Dla tych przebudzonych i dla tych, którzy może jeszcze nie do końca rozbudzili się tak, jak to być powinno, ale spokojnie, razem z nami macie czas do godziny 11. Dzisiaj poniedziałek, 22 dzień czerwca, 173 dzień roku i jak patrzę, to imieniny świętuje Tomasz, Paulina, Jan, Eberhard, Achacy, no i także Alban. Dzisiaj Światowy Dzień Garbusa, Dzień Kultury Fizycznej, a także Światowy Dzień Lasu Deszczowego. 4:14 był wschód słońca, zachód ma być o 21:01, a dzień potrwa 16 godzin i 46 minut.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jedlicze pozyskała środki na realizację inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo mieszkańców. Środki pozwolą na dostosowanie części budynku Urzędu Gminy Jedlicze do warunków umożliwiających funkcjonowanie ukrycia ochronnego. W ramach zadania zaplanowano m.in. prace konstrukcyjne i murowe, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych posadzek, montaż wentylacji mechanicznej, wykonanie awaryjnego wyjścia, mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
2: Na terenie Jedlicza, szczególnie wokół zakładu Orlen Południe, odbywa się sporo ćwiczeń i to są ćwiczenia, które traktujemy bardzo poważnie, ale w sytuacji zagrożenia potrzebujemy miejsc, gdzie będziemy mogli schronić mieszkańców, przynajmniej część, która przy ewentualnym ataku mogłaby zostać dotknięta w pewien sposób. Budynek Urzędu Gminy w Jedliczu posiada taką przestrzeń podziemną, tak to nazwijmy, chociaż to nie jest tak do końca, którą chcemy zaadoptować dla infrastruktury i częściowo dla miejsc takiego schronienia. Wiele osób tam nie wejdzie, ale chcemy to zrobić, aby mieć zabezpieczoną infrastrukturę. W tym przypadku niewielką część mieszkańców, ale podejmujemy też kolejne kroki w celu projektowania nowej siedziby ośrodka kultury w dzielnicy Borek.
1: Dofinansowanie opiewa na ponad 680 tysięcy złotych.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Razem dla zdrowia, pod takim hasłem przebiegło sobotnie spotkanie w Gorlickim Centrum Kultury. Główną częścią wydarzenia przeznaczonego dla szerokiego grona odbiorców były wykłady i prezentacja poświęcona zdrowemu odżywianiu, chorobom cywilizacyjnym, dolegliwościom układu ruchu, także profilaktyce boreliozy. Spotkanie było także okazją do odwiedzenia stoisk informacyjnych promujących zdrowy tryb życia, mówi wicestarosta Gorlicki Marcin Krzemiński.
4: Wiemy, że najlepszą inwestycją jest inwestycja w człowieka, więc w jego zdrowie, wiedzę i bezpieczeństwo. Dlatego też z dumą współorganizujemy dzisiejsze wydarzenie, które też pozwoli w jakiś sposób uzyskać uczestnikom rzetelne informacje od uznanych specjalistów i skorzystać też z przygotowanych stoisk tutaj w Gorlickim GCK-u.
1: Spotkanie było zorganizowane przez Gorlicki Sanepid, władze samorządowe miasta i powiatu wraz z Gorlickim Centrum Kultury. Mówi Rafał Kukla, burmistrz Gorlic.
5: Prelegenci to są lekarze, bardzo dobrzy lekarze Gorlickiego Szpitala z różnych dziedzin i myślę, że każdy z tych wykładów będzie bardzo ważny i bardzo ciekawy dla mieszkańców. Dlatego serdecznie zachęcamy do udziału w takich prelekcjach, wykładach, konferencjach i nie poprzestaniemy na tej. Będziemy na pewno wspierali organizacje kolejnych.
1: Konferencja była częścią powiatowej kampanii Razem dla Zdrowia, której celem jest promowanie profilaktyki zdrowotnej oraz zwiększanie świadomości mieszkańców powiatu gorlickiego. Gmina Skołyszyn pozyskała środki w wysokości ponad 4 milionów złotych na gruntowną modernizację budynku Urzędu Gminy oraz Domu Ludowego w Bączalu Górnym. Inwestycje obejmują m.in. montaż windy, budowę pochylni oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla osób ze szczególnymi potrzebami seniorów. Realizacja tego projektu znacząco podniesie komfort mieszkańców i zapewni każdemu równy dostęp do usług publicznych oraz lokalnego życia społecznego. Po zakończeniu zadania budynek Urzędu Gminy Skołyszyn będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób wymagających szczególnego wsparcia, co znacząco poprawi komfort i dostępność usług publicznych świadczonych przez urząd. Podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej w Kołaczycach. W ramach kontynuacji rozpoczętych już robót przebudowane zostaną istniejące sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdy do przyległych posesji. Powstanie poszerzony odcinek jezdni oraz chodnik dla zapewnienia bezpiecznego przemieszczania się pieszych w kierunku Placu Targowego, Stadionu Piłkarskiego oraz ścieżki rekreacyjnej. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 1 200 000 zł. Prace potrwają do listopada bieżącego roku.
0: Reklama.
6: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda. Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę.
13: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: się razem z nami Podkarpacie, budzi się Małopolska. My staramy się was już na dobry początek tygodnia wprowadzić w dobry humor, mimo tego, że niektórzy mają troszeczkę niedosyt, bo weekend już minął, ale spokojnie, razem z nami nawet tydzień w pracy szybciej będzie mijał. No właśnie, a ci, którzy udają się do swojego miejsca pracy o tej porze samochodami, to warto też wysłuchać, gdzie się korkuje w ten poniedziałkowy ranek. Michał Sienicki i informacje dla kierowców przed nami.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: I przejdźmy się po raz pierwszy tego tygodnia przez drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło, gdzie zwalniamy na ulicy Piłsudskiego, szczególnie przy skrzyżowaniu z ulicą Kasprowicza. Troszkę wolniej też przy skrzyżowaniu z ulicą Towarową i Przemysłową. Nogę z gazu ściągniemy na ulicy Kościuszki i na ulicy 17 stycznia, tuż przed rondem imienia Solidarności na Kazimierza Wielkiego. Ruch też powoli wzrasta. Na razie można powiedzieć, że jest średni. Oczywiście troszkę wolniej jest na ulicy 3 Maja i na ulicy Metzgera. W Gorlicach jak na razie nogę z gazu ściągnąć musimy na ulicy Kościuszki. Obecnie spowolnienia spotykamy na skrzyżowaniu Bieckiej i ulicy Skrzyńskich, a także na odcinku Mickiewicza i ulicy Legionów. Siadamy teraz w taksówkę Taxi Krosno.
3: Dzień dobry. Do dzisiejszego poranka ulice miasta w Krosno nie są zbytnio zakorkowane. Troszeczkę dłużej uzbrojmy się w cierpliwość. Ulica Kończyńska Niepodległości, ulica Jagiellońska, ulica Czajkowskiego. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję.
2: Dziękujemy. Sprawdźmy, co dzieje się w Sanoku. Tu kolejny dzień jest zamknięciem obwodnicy. W mieście ruch jest większy na ulicach Krakowskiej, Rymanowskiej, Dmowskiego. Przystajemy na skrzyżowaniu Bony i ulicy Lwowskiej. Troszkę wolniej na wyjeździe w stronę Zagórza.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Poniedziałek, 22 dzień czerwca. Jak patrzę do kalendarza, to właśnie dzisiaj Słońce znajduje się w raku, Księżyc natomiast w Wadze. Wśród świąt nietypowych 22 czerwca wpisano nam Światowy Dzień Garbusa, Dzień Kultury Fizycznej. No, tutaj można nawet na chwileczkę dłużej się zatrzymać, bo przecież aktywność fizyczna wpływa zbawiennie na cały organizm. Dzięki niej jesteśmy zdrowsi, silniejsi, no a nawet pewniejsi siebie. Dzisiaj też, oprócz wymienionych świąt, również Światowy Dzień Lasu Deszczowego. A wy co wybieracie, żeby na progu tygodnia poświętować?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nadal możliwe burze, ostrzeżenia przed upałem tylko punktowe. Kolejny warszawski szpital bada zatrudnienie lekarza milionera. Będzie też kolejna odsłona sporu Zełenski-Nawrocki. Marcin Krzemiński. To kolejny dzień z burzami. Do późnego popołudnia aktualne są alerty drugiego, czyli średniego stopnia we wschodniej, centralnej i południowej Polsce. Burzom mają towarzyszyć ulewy, porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed upałami, także drugiego stopnia, ale dziś dotyczą niewielkiego fragmentu kraju, południa Lubelszczyzny i północy Podkarpacia. Taka pogoda niemniej może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
2: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
1: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W upalne dni pijmy dużo wody, dbajmy też, by dostęp do niej miały zwierzęta. Kolejny szpital pilnie przygląda się historii zatrudnienia doktora Dawida Kasprzyka. Tym razem to Mazowiecki Szpital Brudnowski. Młody medyk zasłynął rocznymi zarobkami na poziomie 1 600 000 zł. W szpitalu południowym koordynował pracę SOR-u, choć nie ma specjalizacji. W przypadku Brudnowskiego chodzi o sprawdzenie liczby rzeczywiście przepracowanych przez Kasprzyka godzin. Miało ich być ponad 700. Władze szpitala powołały specjalny zespół kontrolny. Przypomnę, że z kolei w stołecznym szpitalu południowym ma dziś zostać powołana nowa rada nadzorcza. Wołodymyr Zełenski krytykuje publicznie Karola Nawrockiego. To kolejna odsłona polsko-ukraińskiego sporu o upamiętnienie członków UPA. Wcześniej polski prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski uważa, że Karol Nawrocki celowo eskaluje tę sytuację ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Grzegorz Kozioł.
3: Zełenski w telewizyjnym wywiadzie ocenił, że prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców.
4: Prezydent Karol.
3: Prezydent walczy o stanowisko premiera dla swojej partii z premierem Tuskiem. Wołodymyr Zełenski podkreślił także, że nie można czerpać korzyści politycznych z nienawiści, ponieważ w dłuższej perspektywie doprowadzi to do pogorszenia stosunków między narodami. To samo robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Prezydent Ukrainy w wywiadzie ujawnił także, że podczas pierwszego spotkania z Nawrockim w Polsce otrzymał od niego książkę poświęconą tragedii wołyńskiej.
1: Ponad 500 osób, głównie mieszkańców aglomeracji miasta Setúbal na zachodzie Portugalii, protestowało na 5 nadatlantyckich plażach przeciwko działaniom ich domniemanego właściciela. Skandowali: wszystkie plaże są nasze, w Portugalii nie ma prywatnych plaż. Część otoczyła nawet dom domniemanego właściciela. Demonstrujących mieszkańców regionu poparli turyści, a także rząd Portugalii. Tymczasem właściciel położonego przy Atlantyku gospodarstwa powołuje się na rzekome nabycie tego terenu przez jego przodków w 1864 roku.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Republika Zielonego Przylądka znów wywalczyła punkt na mundialu po remisie z Hiszpanią. Tym razem udało się zatrzymać Urugwaj, a mecz zakończył się remisem 2-2. Hiszpanie zrehabilitowali się za pierwszy słaby występ i pewnie pokonali Arabię Saudyjską 4-0, mówi trener Luis de la Fuente. Udało nam się skorygować i poprawić błędy z pierwszego meczu, ale wciąż jest miejsce na odrobinę samokrytyki. Na razie jesteśmy zadowoleni, bo odzyskaliśmy nasz rytm i skorygowaliśmy te elementy, które poprzednio szwankowały, a dziś funkcjonowały dobrze. To zasługa przede wszystkim nastawienia, chęci, profesjonalizmu i ambicji tej drużyny. Wciąż słabo wyglądają Belgowie, znów zremisowali, tym razem z Iranem 0-0, mówi napastnik Romelu Lukaku. Myślę, że powinniśmy byli utrzymać emocje na wodze i zachować znacznie większy spokój. To mogło nam pomóc. Patrzymy jednak w przyszłość z nadzieją, że następnym razem uzyskamy wynik, który będzie dla nas nieco bardziej korzystny. W tym ostatnim meczu damy z siebie absolutnie wszystko. Liderem tej grupy z 4 punktami jest Egipt po wygranej z Nową Zelandią 3-1. Dziś druga kolejka w grupie I. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia z Senegalem oraz w grupie J, gdzie Argentyna zmierzy się z Austrią, a Jordania z Algierią. Czeszka Linda Noskova pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3 w finale turnieju WTA 500 w Berlinie. Z kolei Amerykanin Frances Tiafoe pokonał rodaka Taylora Fritza 6-4, 6-4 w finale turnieju w Halle. Ruszył już z kolei turniej w Bad Homburg. Mecz Magdaleny Fręch z Naomi Osaką w pierwszej rundzie został z powodu deszczu przerwany przy prowadzeniu japońskiej tenisistki 5-4. Dziś spotkanie zostanie dokończone. Katarzyna Niewiadoma zajęła trzecie miejsce na ostatnim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii i zajęła tę samą lokację w klasyfikacji końcowej.
2: Jeszcze nie jestem w topowej formie i po prostu wszystko przede mną, także ostateczny wynik mnie zadowala. Wiem, że to nie jest jeszcze 100% forma czy 100% występ, natomiast mój największy cel jest za 6 tygodni, wiem, na czym mam pracować.
1: Zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Marlen Reusser, a wyścig panów wygrał Słoweniec Tadej Pogačar.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Meteorolodzy dzisiaj na mapach Podkarpacia i Małopolski zaznaczyli miejsca, gdzie mogą wystąpić burze z deszczem. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, nawet Sączu, Tarnowie, Krakowie, a także Rzeszowie spodziewajmy się w okolicach 26 stopni Celsjusza. W nocy temperatury mają spaść do 15 stopni. Porywy wiatru z północnego zachodu do 40 km na godzinę. Ciśnienie 1019 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek sałatki.

0: może się zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.
15: Trendy start w Trendy Radio.
16: To jest właśnie poniedziałek, to 22 dzień czerwca, minęła godzina 8, a wy, drodzy radiosłuchacze, słuchacie programu Trendy Start do godziny 11. Poranek właśnie u nas.

0: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Słuchasz Trend Radio.

0: Przebojowy poranek w regionie trwa, to program Trendy Start. Teraz przed nami rozmowa dnia, do której też wrócimy jeszcze w naszych mediach społecznościowych. Warto zaglądać do naszego Facebooka, Instagrama, no i też być razem z nami na www.trendradio.pl, bo tam najświeższe wieści też można odnaleźć.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Zakończył się remont Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Przed nami już za kilka dni oficjalne otwarcie dla zwiedzających. O tym, jakie zmiany czekają na zwiedzających, powie dyrektor placówki, pan Krzysztof Gierlach. Dzisiejszym gościem jest pan Krzysztof Gierlach, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry.
2: 25 czerwca Muzeum Podkarpackie w Krośnie otwiera się po długim remoncie. Można powiedzieć, że jest to początek nowego działu, nowej historii.
3: Tak, 25 czerwca o godzinie 16 otwieramy bramy muzeum i wracamy. Wracamy do przestrzeni kulturalnej po prawie 3 latach nieobecności.
2: Czego dotyczył remont?
3: Remont dotyczył, można powiedzieć, wszystkiego, ponieważ mamy pięknie odnowioną elewację, wyremontowane wszystkie wystawy stałe i czasowe, wszystkie przestrzenie komunikacyjne i, co najważniejsze, zyskaliśmy windę, która komunikuje wszystkie poziomy Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. I możemy się pochwalić, że nasz obiekt, chociaż zabytkowy, Pałac Biskupi, jest dostępny dla zwiedzających w pełni, czyli każda osoba z problemami w poruszaniu się będzie mogła nasze muzeum zwiedzić. Prawie 100% ekspozycji jest dostępne dla wszystkich zwiedzających. W pełni dostępne muzeum, jedno z nielicznych w Polsce. Także jest to nasza chluba i duma, ta dostępność. Oczywiście mamy również pętle indukcyjne, mamy obiekty dotykowe, także dla każdego, kto przyjdzie do naszego muzeum, kto odwiedzi nas, zaszczyci nas swoją obecnością po tych 3 latach, każdego będziemy mogli w pełni przyjąć i każdy skorzysta w pełni z naszych wystaw.
2: 3 lata to długi okres i właśnie remont był dogłębny. Co było najtrudniejsze? Co było najtrudniejszym wyzwaniem w czasie tego remontu?
3: Najtrudniejszym wyzwaniem bez wątpienia były wystawy stałe, ponieważ w naszych zbiorach znajdują się niezwykle cenne obiekty, jedne z najcenniejszych w Europie i na świecie. Wspomnę tutaj tylko o obiektach z kolekcji historii oświetlenia. Jedna z najcenniejszych na świecie kolekcji związanych z historią oświetlenia, głównie z oświetleniem naftowym. Dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza, obiekty, które się u nas znajdują, ruchome obiekty, bo oczywiście Bóbrka jest miejscem, gdzie to wszystko się zaczęło. Przemysł naftowy się rozpoczął, światowy przemysł naftowy rozpoczął się w Bóbrce. Niemniej jednak, jeśli chodzi o te obiekty związane, eksponaty, pamiątki związane z Ignacym Łukasiewiczem, to największy zbiór jest w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Więc przygotowanie wystaw stałych na nowo, od podstaw, było największym wyzwaniem, ponieważ wymieniliśmy 100% sprzętu wystawienniczego, 100% oświetlenia. Wszystkie instalacje, które zostały na nowo zrobione, było to ogromny wysiłek. Pracownicy merytoryczni przygotowali scenariusze kuratorskie do każdej z wystaw. Współpraca z branżowcami, współpraca z architektami, z konserwatorem wojewódzkim, z wieloma osobami, była bardzo pracochłonna i to było olbrzymie wyzwanie.
2: Czy taka zmiana w ekspozycji, sposobie ekspozycji daje nowe światło na te zabytki, które są prezentowane?
3: Tak, oczywiście. Ja dalej posłużę się tą kwestią, tą wystawą, historią oświetlenia. Na wystawie zaprezentowaliśmy około 70% nowych obiektów. Najcenniejszych nowych obiektów, które nigdy ani w Polsce, ani za granicą nie były jeszcze prezentowane. Bo trzeba pamiętać o tym, że przez te 3 lata nie byliśmy zupełnie bezczynni. Jeździliśmy po Polsce, za granicę, jeździliśmy z naszymi wystawami, prezentowaliśmy, uczestniczyliśmy w tym rynku kultury przez cały czas. Nie w Krośnie, ale pokazywaliśmy nasze dziedzictwo na zewnątrz.
2: Jeżeli chodzi o takie wyzwania stricte budowlane, które były najtrudniejsze? Czy remont fasady, czy...
3: Ja myślę, że tutaj skala trudności była porównywalna, ponieważ wewnątrz budynku zostały wykonane podbicia fundamentów Pałacu Biskupiego, tej najstarszej części. Jeśli chodzi o fasadę, to oczywiście też dużo problemów było z, choćby nawet z kwestią, że jest to obiekt zabytkowy i tutaj musieliśmy bardzo przestrzegać zasad związanych z naprawą, czy choćby rekonstrukcją pewnych elementów dekoracyjnych naszego muzeum. Ale dzięki tym wysiłkom, które włożyliśmy w remont wewnątrz budynku, zyskaliśmy ponad 100 metrów nowej przestrzeni wystawienniczej. Bo ja przypomnę, że nasze muzeum będzie mogło się poszczycić nowymi, nigdy nie prezentowanymi wystawami. Już teraz, od 25 czerwca, będzie nowa wystawa Sztuka i broń Japonii. Nigdy wcześniej za granicą, jeździliśmy za granicę z naszymi obiektami niezwykle cennymi, jednymi z najcenniejszych obiektów związanych z kulturą i sztuką Japonii. Jeździliśmy już za granicę, po Polsce jeździliśmy, ale nigdy nie prezentowaliśmy u nas.
2: Na miejscu.
3: Więc teraz będzie ta możliwość, żeby zaprezentować nasze obiekty na wystawie stałej. Przygotowujemy, jesteśmy w trakcie i to w tym roku już będzie również oddana dla zwiedzających zupełnie nowa wystawa zatytułowana Skarbnica Dawnej Rzeczpospolitej, ponieważ część obiektów, które nie wpisują się chronologicznie w wystawy, będzie zaprezentowane i tam będą tak naprawdę najcenniejsze nasze obiekty, najbardziej związane tutaj z Krosnym i regionem, dokumenty królewskie, zbroje husarskie, które są unikatowe w skali światowej, więc te piękne rzeczy krośnianie i odwiedzający nas goście będą mogli zobaczyć już niebawem.
2: Jeżeli chodzi o kolekcję oświetleniową, prawdopodobnie jest wielu ludziom znana taka kolekcja, a w tej nowej odsłonie będzie coś ciekawego?
3: Ja myślę, że tutaj sama aranżacja będzie niezwykła. Mamy przygotowaną taką niespodziankę, ponieważ wewnątrz budynku przygotowaliśmy witrynę sklepową w skali 1:1, także przechodząc przez kolejne sale wystawy zatytułowanej Historia oświetlenia, będzie można podejść do witryny sklepowej, przygotowanej zgodnie z charakterystyką końca XIX wieku. Wewnątrz tej witryny znajdują się lampy, ponieważ obecnie sprzęt oświetleniowy, są oczywiście sklepy ze sprzętem oświetleniowym, w różnego rodzaju galeriach znajdują się stoiska ze sprzętem oświetleniowym elektrycznym, ale kiedyś były dedykowane sklepy, dedykowane właśnie do oświetlenia głównie naftowego. Było to bardzo istotny i ważny element, niezbędny niemalże w każdym domu, więc te sklepy były dedykowane właśnie dla oświetlenia naftowego, gazowego, olejnego, więc taki sklep w skali 1:1 mamy wewnątrz muzeum, także będzie to na pewno wielka niespodzianka i jest on wykonany z wiernością 100%, jeśli mogę tak użyć takiego określenia, więc na pewno wzbudzi zachwyt u zwiedzających.
2: Czyli nie tylko lampa, ale sprzęt do obsługi takich lamp też?
3: Absolutnie. Oprócz tego, że nasze muzeum jest w pełni dostępne, to jeszcze wyposażenie, które zostało nowe, zainstalowane, w pełni myślę, że zadowoli każdego odbiorcę, zarówno najmłodszych, jak i koneserów, którzy będą przyjeżdżać do naszego muzeum.
2: Trwał właśnie okres remontu, był to 3-letni długi czas. Jak sobie muzeum radziło w tym czasie? Czy nie zaprzestało swojej działalności?
3: Oczywiście, tak jak już wspomniałem, z naszymi wystawami, z naszymi najcenniejszymi kolekcjami. Jeździliśmy po najbardziej renomowanych muzeach w kraju i za granicą. Prowadziliśmy działalność kulturalną, prowadziliśmy działalność edukacyjną. Systematycznie odbywały się konferencje naukowe, odczyty, prelekcje, lekcje muzealne. Jeździliśmy do szkół, jeździliśmy w po Polsce i za granicą, również z naszymi prelekcjami, z naszymi odczytami. Także uczestniczyliśmy w tym rynku sztuki, a w 2026 roku zorganizowaliśmy cykl wystaw plenerowych zatytułowanych Wracamy, gdzie obok prezentacji naszych kolekcji zaprezentowaliśmy również ideę powrotu już właśnie w czerwcu na rynek kulturalny, polski rynek kulturalny.
2: Ten remont kończy no, taki dość intensywny okres przebudowy muzeum. Czy już pod względem inwestycyjnym ten czas jest zamknięty? Czy jeszcze nie planujecie jakiejś przebudowy, jakiegoś remontu? Jakiejś zmiany?
3: Ja już chyba powiedziałem, ale powtórzę raz jeszcze. 100% substancji ekspozycyjnych zostało wyremontowanych. Wszystkie ciągi komunikacyjne, wszystkie przestrzenie wystawowe, dodatkowe usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystko to zostało wykonane. Marzeniem naszym jest wykończenie jeszcze dziedzińca Pałacu Biskupiego, bo jest on również wyposażony. Niemniej jednak posadzka, która się znajduje na dziedzińcu, jest wykonana z granitu. Naszym marzeniem byłoby przywrócić tutaj historyczny, bardziej historyczny jej formę i wykonać właśnie ten dziedziniec z piaskowca. Jest to nasze marzenie. W stronę tego marzenia już poczyniliśmy pewne kroki, ale nie uprzedzając faktów, bo decyzje jeszcze nie zapadły, więc nie chciałbym tutaj więcej zdradzać szczegółów. Niemniej jednak byłoby to dopełnienie tego wielkiego remontu.
2: 25 czerwca oficjalne otwarcie muzeum po remoncie. Oprócz tego muzeum jeszcze planuje akcję Wracamy. Jakie atrakcje będą czekać na mieszkańców i gości w Krośnie?
3: Serdecznie zapraszamy wszystkich, zarówno mieszkańców Krosna, jak i z całej Polski, z całego świata. Oczywiście, możemy tak powiedzieć. 25 czerwca o godzinie 16 otwieramy bramy Pałacu Biskupiego. Od godziny 16 będzie można zwiedzać nasze ekspozycje do godziny 19, a o godzinie 18, tak jak wyjątkowe wydarzenia zasługują na wyjątkowy finał, o godzinie 18 mamy recital Dagny Mikoś. Dagny śpiewa Piaf. Myślę, że będzie to doskonałe zwieńczenie tego wyjątkowego dnia, tego święta dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
2: Czyli tylko pozostało zaprosić mieszkańców i gości Krosna do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
3: Jeszcze raz serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Od 25 całe wakacje przed nami, żeby można było jeszcze raz zobaczyć Muzeum Podkarpackie w Krośnie w nowej odsłonie.
2: Ja dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Gierlach, dyrektor Muzeum Podkarpackiego.
3: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończono przebudowę drogi wewnętrznej w Podniebylu. W ramach tego zadania wykonano prace ziemne na odcinku około 70 metrów, obejmujące profilowanie i zagęszczanie podłoża. Następnie ułożono geowłókninę, wykonano podbudowę oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego. Dzięki przeprowadzonym robotom droga zyskała nową, trwałą konstrukcję, która zapewni lepsze warunki przejazdu. Koszt zadania opiewa na ponad 17 tysięcy złotych. Zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siepietnica i Święcany. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 7754,81 metra, 5 przepompowni ścieków, system monitoringu infrastruktury na 3 przepompowniach ścieków. Dzięki realizacji projektu powstały warunki do wykonania 85 nowych...

0: Reklama. Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Na początek tygodnia muzyka zawsze solidnie pobudza. I tak właśnie Cynical i Two Colors za chwileczkę zabrzmi na antenie Trend Radia. Wkrótce też zaglądniemy do naszego newsroomu i sprawdzimy, co kryje się w wiadomościach z kraju i ze świata. 9:00, coraz bliżej, panie i panowie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ponad 1500 strażackich interwencji związanych z pogodą, potem obiecujące amerykańsko-irańskie rozmowy w Szwajcarii i 24-godzinny spektakl w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Strażacy odnotowali wczoraj ponad 1650 interwencji spowodowanych przez burzę, silny wiatr oraz intensywny deszcz. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim, mówi rzecznik komendanta głównego straży Wojciech Gralec.
2: Pewnie jeszcze będziemy do południa usuwać te zdarzenia, które miały miejsce wczoraj bądź dzisiejszej nocy. Natomiast na cały czas też monitorujemy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i dziś tak naprawdę południowo wschodnia Polska, oprócz Morza Warmii i Mazur, są pokryte ostrzeżeniami.
1: W sumie ostrzeżeniem drugiego stopnia objętych jest 9 województw. W niektórych miejscach ulewy mogą prowadzić do podtopień. Jeszcze kilka godzin może potrwać dogaszanie pożaru zakładu produkcyjnego w Harnowie koło Ustki. Jak informują strażacy, zniszczeniu uległo ponad 50% zabudowań. Mieszkańcy, których ewakuowano, niedługo będą mogli wrócić do mieszkań. Trwa ustalenie, jak doszło do pożaru. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów zakończyła się obiecującym postępem, przekazali mediatorzy Katar i Pakistan. Negocjacje odbywają się w Szwajcarii. O szczegółach Tomasz Orchowski.
3: Szef irańskiej dyplomacji przekazał, że rozmowy przyniosły znaczący postęp, jeśli chodzi o dążenie do zakończenia konfliktu w Libanie. Wstrzymanie izraelskich ataków wymierzonych w Hezbollah w tym kraju to jeden z warunków stawianych przez Teheran, które znalazły się we wstępnej amerykańsko-irańskiej umowie. Po jej zawarciu w zeszłym tygodniu Izrael i Hezbollah dalej się atakowały. Wczoraj walki jednak osłabły, choć premier Izraela Benjamin Netanyahu podkreśla. Pozostaniemy w strefie bezpieczeństwa w południowym Libanie tak długo, jak będzie to konieczne, by chronić mieszkańców północy i wszystkich obywateli Izraela. Wstępne amerykańsko-irańskie porozumienie zakłada, że strony zawrą ostateczną umowę w ciągu 60 dni.
1: Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanepidu w Lublinie.
4: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności.
1: Tradycyjnie najwięcej kontroli jest w miejscowościach turystycznych. Plenerowym koncertem Za Miłość rozpoczęła się wczoraj w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. To ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe. Wśród nich 24-godzinny spektakl The Second Woman, podczas którego Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu.
5: Ta fizyczna rzeczywiście bliskość, ten kontakt fizyczny jest zawsze wyzwaniem i na pewno nie będzie łatwy. Dla mnie.
1: The Second Woman rozpocznie się w piątek o 18:00. Nie będzie trzeba oglądać całego spektaklu. Będzie można w każdym momencie wyjść, ale i też wrócić.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Za nami kolejne 4 mecze na mundialu. W grupie G Belgia zremisowała z Iranem 0-0, a Egipt pokonał Nową Zelandię 3-1. W tabeli Egipt ma 4 punkty, Belgia i Iran po 2, a Nowa Zelandia 1. W grupie H Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0, a Urugwaj tylko zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. W tabeli Hiszpania ma 4 punkty, a pozostałe drużyny po 2. Dziś druga kolejka w grupie I. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia z Senegalem oraz w grupie J, gdzie Argentyna zmierzy się z Austrią, a Jordania z Algierią. Kibiców elektryzuje korespondencyjny pojedynek Leo Messiego i Kyliana Mbappé o tytuł króla strzelców tego mundialu i najlepszego strzelca w historii Mistrzostw Świata. Francuski napastnik ma tego świadomość, ale bardziej interesuje go Puchar Świata.
2: C'est Leo Messi, il marque toujours des buts.
1: Już wcześniej wiedziałem, że on będzie strzelał gole, to w końcu Leo Messi, on zawsze strzela. Oczywiście pytanie, czy się zatrzyma, to on w tym momencie jest najlepszym strzelcem, ja jestem za nim. Oczywiście nadal będę starał się zdobywać bramki, aby pomóc mojej drużynie zajść jak najdalej i jasne jest, że strzelające gole, przybliżasz się do takiego rekordu. Najważniejszą rzeczą dla mnie jest jednak zajść z moją drużyną jak najdalej i wygrać Mistrzostwa Świata. Argentyna zagra o 19, a Francja o 23. To była niesamowita seria. Legia Warszawa obroniła mistrzowski tytuł w Orlen Basket Lidze, ale zrobiła to dopiero w 7 meczu finałowym z Zastalem Zielona Góra, który przecież zaczynał od fazy play-in. Wczoraj to jednak Legia była lepsza, wygrała 78-70, a całą serię 4-3. Brąz już wcześniej zapewniły sobie Dziki Warszawa. Mistrz Polski rozbił wicemistrza w żużlowej ekstralidze. Prestoń pokonał Motor Lublin aż 61-29, co dało mu dodatkowy punkt bonusowy i awans na trzecie miejsce w tabeli. Niespodziewanej porażki doznała Sparta Wrocław. Przegrała w Zielonej Górze z Falubazem 43-47. W tabeli wciąż prowadzi GKM Grudziądz. Polskie siatkarki przegrały w Bangkoku z Kanadą 2-3 w ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. Po 8 spotkaniach drużyna Stefano Lavariniego ma na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki. To daje jej 4. miejsce w tabeli. Prowadzą Amerykanki przed Brazylijkami i Włoszkami.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Kolejne wieści pogodowe przed nami. Poniedziałek w regionie może przynieść burzę z deszczem. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie w ciągu dnia temperatury do 26 stopni Celsjusza. W nocy te temperatury mają spaść do 15 stopni. Porywy wiatru do 45 km na godzinę, a powieje dzisiaj z północnego zachodu. Ciśnienie 1020 hektopaskali. Biometr mamy niekorzystne.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram. Reklama.
4: Trendy start w Trendy Radio.
5: Minęła już godzina 9:00, dzisiaj niebo nad Podkarpaciem i nad Małopolską zachmurzone, gdzieniegdzie właśnie krople deszczu jeszcze gdzieś spadają, o tym nam też piszecie w mediach społecznościowych, ale tą dobrą energię i pogodę ducha dzisiaj właśnie po 9:00 wniesie do naszego poranka też Madzia Machowska, która w zastępstwie Ewy Bukowieckiej przygotowała poranny przegląd prasy. Pozostańcie z nami.
6: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
1: Dzień dobry, serdecznie witam w poniedziałek w przeglądzie prasy. Dziś mamy Dzień Kultury Fizycznej. Aktywność fizyczna wpływa zbawiennie na cały organizm. Dzięki niej jesteśmy zdrowsi, silniejsi, pewniejsi siebie, weselsi. Prywatnie warto więc to święto obchodzić przynajmniej 3 razy w tygodniu, wejść na rower, basen albo choćby długi spacer. A do aktywności fizycznej dobra jest muzyka. Calvin Harris, Summer teraz na naszej antenie, a potem wracam do Was z przeglądem prasy.

0: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 513. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
1: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Kadbut, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Witam ponownie w poniedziałkowym, czerwcowym przeglądzie najważniejszych wydarzeń z naszego regionu. Za nami weekend pełen emocji, ważnych lekcji i zapachu lata. Dziś w Gazecie Codziennej Nowiny sprawdzimy, jak mieszkańcy Podkarpacia uczyli się ratować ludzkie życie, jakie motoryzacyjne perełki przyciągnęły tłumy na rzeszowski rynek, ale na początek Przemyśl. Tam odbyła się jedna z lokalnych odsłon krajowego treningu pierwszej pomocy, który 20 czerwca zorganizowano w całej Polsce. Mieszkańcy mogli sprawdzić swoje umiejętności w zakresie reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, korzystając z wiedzy strażaków PSP i OSP. I kolejny temat. Na rzeszowskim rynku w niedzielę 21 czerwca odbyło się wyjątkowe wydarzenie organizowane przez Fundację Fun & Drive dzieciom. Mieszkańcy mogli z bliska podziwiać luksusowe supersamochody, a także skorzystać z przejażdżek różnymi markami. I kolejny temat, tym razem bardzo smakowity. Rozpoczął się sezon na jagody. Świeże owoce powoli pojawiają się na bazarach i przy drogach. Ceny za litr nie są małe, ale warto pamiętać, że szczyt sprzedaży dopiero przed nami. Uwielbiamy pierogi z jagodami, desery pełne ciemnych kulek i jagodzianki. Te ostatnie na dzień masowo wkroczą do piekarni i cukierni. Ile trzeba zapłacić za słodki wypiek? To w Gazecie Codziennej Nowiny. W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy odbyło się pierwsze wydarzenie realizowane w ramach projektu Organizacja Inicjatyw Edukacyjnych dla Mieszkańców Powiatu Przemyskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2026-2031. Przedsięwzięcie stanowi część szerszej koncepcji pod nazwą Uniwersytet Samorządności i na tym kończymy pierwsze podsumowanie wydarzeń z regionu. Kolejna część przeglądu prasy za chwilkę.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Nad regionem przychodzą deszcze i burze. Sprawdźmy, czy przy takiej pogodzie policjanci mają dużo pracy.
2: Leżańscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło około godziny 8 w miejscowości Brzuza Królewska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, w wyniku czego doprowadził do zdarzenia z Fordem i Volvo. W wyniku tego zdarzenia kierujący i pasażer z Forda trafili do szpitala. Droga wojewódzka nr 875 jest całkowicie zablokowana.
1: A mówił o tym aspirant Damian Dziak z Zespołu Pracowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Życzymy szerokiej, bezpiecznej drogi.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy oferują odpłatną pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków o przyznanie i wypłatę świadczenia wspierającego. Obsługa w ZUS jest całkowicie bezpłatna. Wnioski te można złożyć wyłącznie elektronicznie, a pracownicy ZUS za darmo pomagają w załatwieniu sprawy, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Wnioski o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej. Nasi pracownicy bezpłatnie udzielają wszystkich informacji i pomagają w złożeniu takiego wniosku. Jednak aby otrzymać to świadczenie, najpierw trzeba uzyskać od wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.
1: Wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia wspierającego można złożyć dopiero wtedy, gdy decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia wydana przez WZON stanie się ostateczna. Za nami Dni Jasła. Miejscem wydarzenia był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W sobotę jasielska publiczność bawiła się przy dźwiękach legendarnych rockowych hitów. Sobotnie popołudnie i wieczór przyniosły fanom muzyki mnóstwo energii. Od godziny 16 scenę rozgrzewały zespoły Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse oraz Fabryka. O godzinie 20 nastąpił punkt kulminacyjny, koncert legendarnej grupy Jam. Zgromadzeni pod sceną fani wspólnie z zespołem odśpiewali ponadczasowe hymny polskiego rocka, mówi Agata Warywoda, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury.
3: Myślę, że to był weekend radosny, taki wspólnotowy, taki spędzony naprawdę razem. To na pewno był też czas atrakcyjny muzycznie, bo i zespoły supportujące, i taka klasyka jak Jam, i dzisiaj Alien i Mighty. Myślę, że to był też taki właśnie bardzo dobry muzycznie czas.
1: W drugim dniu imprezy odbył się program Jasielskiego Domu Kultury JDK i Wszystko Gra. Całe wydarzenie zwieńczył wielki koncert finałowy duetu Alien Mighties. Młodzieżowa Rada Miasta Gorlice ponownie zaprasza wszystkich na wyjątkową imprezę Silent Disco. Impreza odbędzie się 25 czerwca o godzinie 17 na gorlickim basenie. Każdy uczestnik będzie mógł wybrać swój ulubiony kanał muzyczny i bawić się w rytmie, który najbardziej mu odpowiada. W programie fotobudka 360, gry i zabawy sportowe oraz symulator wyścigów.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie pozyskało prawie 16 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich. Dzięki tym środkom w najbliższych latach przeprowadzona zostanie modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego, obejmująca zarówno sieci przesyłowe, jak i węzły cieplne. Projekt będzie realizowany w latach 2026-2029. W jego ramach zmodernizowanych zostanie 120 węzłów cieplnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych oraz blisko 826 metrów sieci ciepłowniczej. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi prawie 24 miliony złotych. MPEC zapowiada również wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i informatycznych, które pozwolą na dalszą automatyzację procesów związanych z dostarczeniem ciepła.
5: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
6: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
5: Reklama.

Przed nami teraz kolejna część przeglądu prasy i Gazeta Krakowska. Będziemy mówić m.in. o powstającym moście w powiecie nowosądeckim. Szerzej o tym za chwileczkę. Teraz oczywiście pogramy.

0: Reklama. Świętuj urodziny Dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Qrem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
5: Zapraszam na drugą część przeglądu prasy. Najważniejsze tematy z regionu na łamach Gazety Krakowskiej. Dzisiejsze wydanie przynosi kluczowe informacje z Małopolski, od przełomowych inwestycji infrastrukturalnych w powiecie nowosądeckim i Krynicy przez coroczne kontrole dobrostanu zwierząt w Tatrach, aż po widowiskowe eksperymenty naukowe w Tarnowie. Sprawdźmy szczegóły tych wydarzeń i pierwszy temat. Starosta nowosądecki podpisał umowę ze spółką, która za prawie 16 milionów złotych wybuduje nowy most na Dunajcu w miejscowości Jazowisko. Istniejący został postawiony jako tymczasowe rozwiązanie przez wojsko po powodzi w 1997 roku, kiedy to spiętrzone wody zabrały most łączący dwa brzegi rzeki. Nowa przeprawa ma być gotowa za 2 lata. I kolejny temat. Polskie Koleje Linowe konsekwentnie inwestują w Krynicy-Zdroju. Oprócz dużych projektów rozwojowych stawiają również na likwidowanie barier architektonicznych. Już wkrótce przy dolnej stacji kolei linowo-terenowej na Górę Parkową powstanie długo wyczekiwana winda. Jej brak od lat był wskazany przez turystów i mieszkańców zdrowiska, którzy mieli trudności z dostaniem się do stacji. Prace trwają. I kolejny temat. Weterynarze sprawdzają kondycję koni z Morskiego Oka. Rozpoczęły się coroczne przedsezonowe badania koni pracujących na tym słynnym tatrzańskim szlaku. Przez 3 dni komisja weterynaryjna podda szczegółowej kontroli około 300 zwierząt. Bez pozytywnej oceny żaden koń nie zostanie dopuszczony do pracy w Tatrzańskim Parku Narodowym. I jeszcze jeden temat. Kilkadziesiąt osób zjawiło się w sobotnie przedpołudnie na kampusie Akademii Tarnowskiej, aby śledzić widowiskowy start balonu stratosferycznego, który został wysłany w Wszestworza w ramach misji naukowej Kordylewski 1. W górę poleciały także nieduże, napełnione helem baloniki z przyczepionymi do nich karteczkami. I to był ostatni temat. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu wydarzeń z regionu. Dziękuję za uwagę i życzę udanego, spokojnego poniedziałku.

poranny serwis prasowy przygotowała dla nas Magdalena Machowska. Dzisiaj, no właśnie, ten czas szybko płynie. Tyle, co było po dziewiątej, a tu proszę, już tym razem dziesiąta się zbliża. Dla wszystkich zapracowanych bardziej, mniej, zagra muzyka, no a później w Trend Radio najświeższe wieści z kraju, ze świata.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czat niebezpieczny nie tylko zimą. Powiemy, na co uważać. Prawdopodobnie dziś poznamy nową Radę Stołecznego Szpitala Południowego. Będzie też mundial i kolejny sukces Republiki Zielonego Przylądka. Marcin Krzemiński. Czat może zabić także latem. Tylko od piątku i tylko w Śląskiem strażacy interweniowali już ponad 700 razy. To więcej niż przez całą zimę. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych, a przyczyną problemu są wysokie temperatury. Nagrzane dachy, kominy i przewody wentylacyjne tworzą tak zwaną poduszkę gorącego powietrza, wyjaśnia brygadier Aneta Gołębiowska.
2: To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
1: Szczególnie w łazienkach i kuchniach z piecykami gazowymi do podgrzewania wody może gromadzić się czad, dlatego warto uchylać okna lub zostawiać otwarte drzwi. Warto też mieć zainstalowaną w domu czujkę czadu. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował Stołeczny Ratusz. Poprzednią Radę prezydent Warszawy odwołał w związku z informacjami o nieprawidłowościach i gigantycznych zarobkach młodego lekarza Dawida Kacprzyka. Rafał Trzaskowski zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. W Szpitalu Południowym trwają teraz kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Dziś na stacjach ceny maksymalne, tak jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6 zł 61 groszy, a oleju napędowego 6 zł 12 groszy. Do emerytów i rencistów trafiło blisko 9 milionów pakietów dokumentów dotyczących waloryzacji świadczeń oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tak zwanej 13. emerytury. ZUS zakończył właśnie wysyłkę. Sport. Wysokie zwycięstwo podrażnionej Hiszpanii. Kolejna niespodzianka na koncie Republiki Zielonego Przylądka, która awans do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata ma na wyciągnięcie ręki. Przegląd mundialowych wydarzeń ma dla nas Michał Waszkiewicz.
3: Arabia Saudyjska miała pecha. Trafiła w drugiej kolejce na Hiszpanię, która na otwarcie zawiodła. Chciała się więc zrehabilitować i rozbiła Saudyjczyków. Łatwo, 4-0. Ale na ustach wszystkich w tej grupie jest Republika Zielonego Przylądka. Po remisie z Hiszpanią dziś Cabo Verdejczycy wywalczyli kolejny punkt remisujący 2-2 z Urugwajem, mówi pomocnik Kevin Pino. Brakuje mi słów, żeby to opisać. Strzeliłem gola, to moment ogromnej radości. Ale dla nas, piłkarzy, nie jest to niespodzianka, ponieważ ciężko na to pracowaliśmy. Ale chcemy więcej i więcej. Jeśli Cabo Verdejczycy pokonają Arabię Saudyjską w ostatniej kolejce, to sensacyjnie awansują do fazy pucharowej. Blisko jest już Egipt po wygranej z Nową Zelandią. 3-1.
1: Wciąż mizernie wygląda Belgia, która tylko zremisowała bezbramkowo z Iranem.
4: Poniedziałek w regionie może przynieść burze z deszczem, o tym informują meteorolodzy. Ten poniedziałek również będzie ciepły, bo w wielu miejscach naszego regionu termometry wskażą w okolicach 26 stopni Celsjusza. Noc również całkiem przyjemna, termometry mają pokazywać 15 stopni Celsjusza, wiatr północno-zachodni w porywach 40 km na godzinę. Ciśnienie 1020 hektopaskali, piamet jest niekorzystny.
5: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Reklama.
15: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
4: Minęła już godzina 10, w poniedziałek 22 czerwca po raz kolejny wita cała redakcja Trend Radia, która również i w ten nowy tydzień wchodzi z uśmiechem, z dobrą energią i pełną muzyki, którą też pragniemy dzielić się z wami. Łukasz Michtal, do 11 jeszcze pobudka u nas.

0: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2 FM.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 19 czerwca 2026 roku. Specjalista do spraw umów

0: zawodowanie produkcji, miejsce pracy Gorlice, specjalista do spraw techniczno-budowlanych, miejsce pracy Szymbak, kierownik robót instalacji sanitarnych, praca na terenie kraju, fizjoterapeuta, miejsce pracy Męcina Wielka, fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne, kosmetolog, miejsce pracy Gorlice, nauczyciel, pseudopedagog w oddziale przedszkolnym, miejsce pracy Sitnica, nauczyciel logopeda, miejsce pracy Pagorzyna, nauczyciel rewitalizacji osób z autyzmem, miejsce pracy Lipinki, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, miejsce pracy Gorlice, nauczyciel religii, miejsce pracy Binarowa, osoba na stanowisku samodzielnego referenta, miejsce pracy Gorlice, młodszy specjalista, miejsce pracy Gorlice, spawacz, miejsce pracy Szalowa, osoba na stanowisku operatora lasera, miejsce pracy Łużna, pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice, elektromonter, miejsce pracy Gorlice, pracownik, pomocnik elektromontera, magazynier, miejsce pracy Gorlice, fryzjer, miejsce pracy Gorlice, kucharz, miejsce pracy Śmietnica, osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Mszanka, osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, praca na terenie województwa małopolskiego, spawacz metodą TIG, miejsce pracy Rupica Polska, spawacz metodą MAG, miejsce pracy Rupica Polska, asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice, sprzedawca, miejsce pracy Gorlice, monter mebli, miejsce pracy Biecz, kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej, mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Kryk. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Krok po kroku mija nam ten poniedziałkowy ranek z Trendy Radiem. To program Trendy Start. Oczywiście dzisiaj giełda pracy. Dużo informacji jeszcze z pewnością się pojawi, dużo ogłoszeń na naszej antenie. A teraz pojawia się Cleo, która też w tym wakacyjnym regionie będzie gościć zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce podczas letnich koncertów. No właśnie, wakacje już za pasem. Ostatni tydzień dzieciaki udają się do szkoły, a my już czujemy ten wakacyjny klimat. No i proszę, za krokiem krok. Cleo też gra w Trendy Hicie Dnia.
4: To jest Trendy Hit.

Reklama. Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru. Szybkie zakupy na telefon. Dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło. Ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy. Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram. Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Weekend za nami, a 20 czerwca mieszkańcy Podkarpacia mogli przećwiczyć zasady pierwszej pomocy. Treningi odbywały się w wielu miejscowościach regionu pod okiem instruktorów i służb ratowniczych. Moi drodzy, uczestnicy, którzy pojawili się na wybranych kursach, no, z pewnością są bogatsi o wiedzę, która może przydać się w naszym codziennym życiu. Organizatorzy również podkreślają, że szybka reakcja świadków zdarzenia może pomóc uratować ludzkie życie. A takie akcje, no, pochwalamy i też promujemy.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w piątek w Stobiernej. Na jednej z posesji w wolnostojącym garażu doszło do wybuchu. W zdarzeniu poważnie ranny został 52-latek. Mężczyzna w stanie bezpośrednio zagrażającym życiu lotniczym pogotowiem ratunkowym został przetransportowany do szpitala. Policjanci wstępnie ustalili, że przyczyną eksplozji były zgromadzone w garażu niewybuchy. Wyjaśnia podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Przyczyną eksplozji najprawdopodobniej były przechowywane w garażu niewybuchy. Potwierdzili to skierowani na miejsce funkcjonariusze z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego Komendy Miejskiej. W pomieszczeniu ujawnili m.in. spalone łuski. Na miejsce skierowani zostali także policjanci z sekcji minersko-pirotechnicznej samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, którzy sprawdzili teren. Ujawnili kilkadziesiąt sztuk różnych pocisków artyleryjskich z zapalnikami z okresu I i II wojny światowej. Po ich czynnościach do pracy przystąpili śledczy. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli ślady.
1: Zabezpieczone na miejscu niewybuchy policyjni kontrterroryści przewieźli do miejsca neutralizacji.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Gmina Sękowa pozyskała środki w wysokości ponad 314 tysięcy złotych w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY. Pieniądze zostaną wydatkowane na rozbudowę obiektu dziennego domu pobytu w Męcinie Wielkiej o nowoczesną salę rehabilitacyjną wraz z wyposażeniem. Planowana do realizacji inwestycja ma na celu utrzymanie lub poprawę sprawności ruchowej mieszkańców gminy Sękowa. Zakończył się rok pełen przygód, eksperymentów i fascynujących odkryć w SAO z Kołyszyńskiej Akademii Odkrywców. Młodzi studenci oficjalnie zakończyli rok akademicki 2025/2026, a wszyscy absolwenci otrzymali pamiątkowe dyplomy potwierdzające udział w akademickiej przygodzie, mówi Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn.
4: Wierzę, mam nadzieję, że to, co tutaj, to doświadczenie, które tutaj zdobyliście, będzie skutkować w dalszej edukacji, w waszym dalszym życiu. Gratuluję rodzicom, że podjęli się również tego wyzwania i obowiązku, bo trzeba te dzieci było tutaj dowieść w soboty, więc to był też czas, który trzeba było dla nich poświęcić. Ale wiecie o tym doskonale, bo jesteście mądrymi rodzicami, że to jest inwestycja w przyszłość waszych dzieci.
1: Co najbardziej podobało się dzieciom podczas prowadzonych warsztatów i jak rodzice ocenili tematykę zajęć pod kątem rozwoju zainteresowań dziecka, wypytywała nasza reporterka.
5: Najbardziej mi się podobało, jak robiliśmy witraż wielkanocny. Wbijaliśmy trawkę, różne kwiatki i kurczątko i jajka. Jeszcze mieliśmy takie, co budowaliśmy ze klocków wkłady.
6: Jak najbardziej uważam, że takie wszelkie zajęcia pozaszkolne, kreatywne, rozwijają myślenie, pozwalają dzieciom już na wczesnym etapie poszerzyć horyzonty, bardzo pomaga w późniejszych, później poznanych przedmiotach geografii, biologii, chemii. Poza tym dzieci stają się bardziej ciekawe świata.
1: Gośćmi specjalnymi wydarzenia była para pasjonatów górskich wędrówek długodystansowych. Od 2014 roku wspólnie przemierzają oni najpiękniejsze i najbardziej wymagające szlaki w Polsce oraz na całym świecie. 25 i 26 czerwca Iskry Niepodległej przyjadą do Gorlic. Specjalnie zaprojektowana naczepa ekspozycyjna pełna efektów multimedialnych, interaktywnych elementów oraz nowoczesnych technologii stanie na terenach OSIR w Gorlicach. Obok boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią, mobilne widowisko multimedialne będzie czynne 25 czerwca w godzinach od 12 do 20 oraz 26 czerwca w godzinach od 9 do 15. Wstęp jest bezpłatny.
0: Reklama. Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Reklama.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Wakacje już za pasem, poniedziałek, 22 dzień czerwca, a my też już żyjemy tym, co wydarzy się za chwilę w Rzeszowie, bo przecież już od czwartku stolica Podkarpacia zamienia się w kulturalne centrum Europy i rusza Europejski Stadion Kultury 2026. Przed nami wielkie koncerty kolektywów na Stadionie Miejskim, mappingi na rzeszowskich kamienicach i masa alternatywnych brzmień. Jeśli takie lubicie, to warto sprawdzić, co dziać się będzie właśnie w stolicy Podkarpacia, do której niejednokrotnie jeszcze będziemy wracać. A tak, poniedziałek brzmi z Trend Radiem. Kolejne hity meldują się w waszych radioodbiornikach.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne to powiatowemu urzędzie pracy w Krośnie na dzień 19 czerwca 2026 roku. Asystent kas samoobsługowych Krosno, automatyczka służba utrzymania ruchu Jasło, Mart.

фантазируют, тем не немецким. Я слово

0: na CNC rzepeć. Wulkanizator Krosno zestawia surowców z uprawnieniami na wózki widłowe Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

No i powolutku zbliżamy się do finiszu dzisiejszego programu, zanim wybije na zegarze 11, zanim kolejne wiadomości dzisiaj, to też i Vicky Gabor z numerem Napad na serce. Gramy właśnie dla was. A kto stęsknił się za hitami lat 90., to mam dobre wieści. Ania i Marcin już w pełnej gotowości, aby właśnie zagrać też w programie 90-60 największe numery lat minionych, więc nie odchodźcie zbyt daleko od radioodbiorników, bo ten poniedziałek u nas naprawdę kręci się w swoim rytmie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku, ewakuowano szpital, a na Dolnym Śląsku po burzach problemy z prądem. A Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie. Marcin Krzemiński. Duży pożar we Włocławku. Zapalił się magazyn z chemikaliami. Nie ma informacji o poszkodowanych. Osoby, które były w biurze, same się ewakuowały. W magazynach nikogo nie było. Jednak ze względu na bliskie sąsiedztwo szpitala trzeba było ewakuować całą placówkę, mówi Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej.
2: Ewakuowaliśmy cały personel oraz pacjentów. Na szczęście nie było tam osób, które nie mogłyby opuścić szpital. Akcja ewakuacji przebiegła bezpiecznie, został postawiony autobus. Pacjenci zostali odtransportowani w bezpieczne miejsce.
1: Strażakom udało się już opanować ogień. W tej chwili trwa akcja do gaszania. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili na zewnątrz. Trwa też dogaszanie pożaru zakładu produkcyjnego w Harnowie na Pomorzu. Ogień w fabryce aerozoli wybuchł wczoraj. Spłonęło około 6000 metrów kwadratowych hali. Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. O szczegółach Paweł Radzewicz.
3: W fabryce pod Słupskiem produkowane były aerozole. Pożar miał bardzo dynamiczny charakter, bo opakowania ciśnieniowe przez kilka godzin wybuchały. Kilkadziesiąt zastępów walczyło z ogniem od zewnątrz. Sytuacja była monitorowana przez specjalny zespół chemiczny. Zagrożenie było tak duże, że policja ewakuowała mieszkających najbliżej zakładu ludzi. Pożar udało się opanować nad ranem. Strażacy przelewają teraz pogorzelisko i poszukują niedogaszonych zarzewi ognia. Może to potrwać jeszcze kilka godzin. Wiadomo już, że ewakuowani mieszkańcy lada moment będą mogli wrócić do domów, a do pracy szykują się eksperci, których zadaniem będzie ustalenie przyczyny pożaru.
1: Uwaga na burze. W południowej i wschodniej części kraju ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia, do wieczora obowiązują w 9 województwach. Podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, a częściowo też w mazowieckim, łódzkim, podlaskim i opolskim. A po burzach, które przeszły wieczorem i w nocy nad Dolnym Śląskiem, bez prądu pozostaje ponad 500 odbiorców, poinformował rzecznik wojewody dolnośląskiej. W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali tam 300 razy, głównie w przypadku drzew i połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z podtopionych posesji i piwnic. Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie. Podobnie jak Maja Chwalińska, dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia Amerykanka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie zagra w singlu po raz pierwszy od niemal 3 lat. Michał Waszkiewicz.
4: Na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku, dotarła wówczas do 3. rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku.
1: Iggy Świątek i Mai Chwalińskiej nie było wtedy jeszcze na świecie.
5: Podkarpackim i małopolskim niebie dzisiaj troszeczkę słońca, troszeczkę chmur, ale momentami, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, synoptycy mówią o tym, że mogą wystąpić burze z deszczem. Będzie to ciepły dzień, bo w większości regionu termometry będą pokazywać nam w okolicach 25 stopni Celsjusza. Wiatr w porywach 40 km na godzinę i ciśnienie 1020 hektopaskali. No, moi drodzy, prognoza pogody tak się prezentuje, a program w porannym paśmie już czas zakończyć. Łukasz Michnal, dziękuję za tą muzyczną pobudkę. Życzę Wam miłego dnia, no i przede wszystkim dobrego tygodnia. A słyszymy się jutro po 6. Do usłyszenia więc.
0: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
6: Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram. Reklama. 90 w 60.

0: 90.
1: Dla was.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie. Hello, to poniedziałek. Coraz bliżej jesteśmy na wakacji, jak się
3: tak
2: okazuje.
3: Jest, dokładnie. No już uczniowie powoli, Marcin, pakują manatki na
2: upał
3: wakacje.
2: Mieliśmy na weekendzie, więc chyba faktycznie ci, którzy pakują manatki, tak? Uczniowie są bardzo zadowoleni, bo niedługo już faktycznie weekend.
3: Tylko moi drodzy,
2: będzie na stałe.
3: Musimy myśleć o jednym. No, zawsze tak się zdarza, że jeszcze mamy kanapki w plecaku i nagle otwieramy we wrześniu.
2: To jest ważna
3: sprawa.
2: Mamo! Tam jest po prostu zielone i jeszcze szare.
3: W plecaku tworzy się nowe życie, także moi drodzy, pamiętajmy jeszcze o sprzątaniu naszych, no właśnie, plecaków. Can't touch this. Can't touch this.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Lubega już teraz na naszej antenie. No trochę latino wleci. No
2: i to moi jest drodzy... taki przebój, moja droga, który oj, wszyscy znają, wszyscy kochają. No i oczywiście ruchy taneczne można przy nim
1: no tak,
2: też.
1: Pamiętasz tego artystę?
2: No jasne, że tak.
1: Niemiecki pochodzenia ugandyjskiego.
2: Kapelusik i takie specyficzne wąsy. Tak, dokładnie. Lubega, no pewnie wszyscy, którzy imprezowali w latach 2000, pamiętają na pewno Lubegę.

0: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami. Reklama.
1: Dla mojej ukochanej Zołzy, która wczoraj obchodziła swoje imieniny, by zawsze była taką, jaką jest, by była zawsze uśmiechnięta i nadal mnie kochała. Życzenia przesyła kochający cię Małpiszon. Proszę o piosenkę Alicji Imprez. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i panią prowadzącą. Oj, dziękuję. Mega, mega mi miło. A Zołzie życzę dużo, dużo uśmiechu, radości i czego tylko sobie życzy. Imieniny też trzeba świętować. Nie wiem, dlaczego tak gdzieś utarło się, że świętujemy urodziny, a imieniny, no właśnie, też trzeba. Małpiszonie, no jeszcze musicie się zobaczyć, to jest pewne, bo pamiętam, że zawsze za sobą mega tęsknicie. Lecimy. Nie wiem.

0: Proszę o piosenkę dla zięcia Roberta, We Take the Chance od Modern Talking. Teściowie życzą wszystkiego najlepszego, ale słodko. Robercie, dużo, dużo zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń i teściów też pozdrawiam.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w piątek w Stobiernej. Na jednej z posesji w wolnostojącym garażu doszło do wybuchu. W zdarzeniu poważnie ranny został 52-latek. Mężczyzna w stanie bezpośrednio zagrażającym życiu lotniczym pogotowiem ratunkowym został przetransportowany do szpitala. Policjanci wstępnie ustalili, że przyczyną eksplozji były zgromadzone w garażu niewybuchy. Wyjaśnia podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Przyczyną eksplozji najprawdopodobniej były przechowywane w garażu niewybuchy. Potwierdzili to skierowani na miejsce funkcjonariusze z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego Komendy Miejskiej. W pomieszczeniu ujawnili m.in. spalone łuski. Na miejsce skierowani zostali także policjanci z sekcji minersko-pirotechnicznej samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, którzy sprawdzili teren. Ujawnili kilkadziesiąt sztuk różnych pocisków artyleryjskich zapalnikami z okresu I i II wojny światowej. Po ich czynnościach do pracy przystąpili śledczy. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli ślady.
1: Zabezpieczone na miejscu niewybuchy policyjni kontrterroryści przewieźli do miejsca neutralizacji.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Gmina Jedlicze pozyskała środki na realizację inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo mieszkańców. Środki pozwolą na dostosowanie części budynku Urzędu Gminy Jedlicze do warunków umożliwiających funkcjonowanie ukrycia ochronnego. W ramach zadania zaplanowano m.in. prace konstrukcyjne i murowe, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych posadzek, montaż wentylacji mechanicznej, wykonanie awaryjnego wyjścia, mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
4: Na terenie Jedlicza, szczególnie wokół zakładu Orlen Południe, odbywa się sporo ćwiczeń i to są ćwiczenia, które traktujemy bardzo poważnie, ale w sytuacji zagrożenia potrzebujemy miejsc, gdzie będziemy mogli schronić mieszkańców, przynajmniej część, która przy ewentualnym ataku mogłaby zostać dotknięta w pewien sposób. Budynek Urzędu Gminy w Jedliczu posiada taką przestrzeń podziemną, tak to nazwijmy, chociaż to nie jest tak do końca, którą chcemy zaadoptować dla infrastruktury i częściowo dla miejsc takiego schronienia. Wiele osób tam nie wejdzie, ale chcemy to zrobić, aby mieć zabezpieczoną infrastrukturę. W tym przypadku niewielką część mieszkańców, ale podejmujemy też kolejne kroki w celu projektowania nowej siedziby Ośrodka Kultury w dzielnicy Borek.
1: Dofinansowanie opiewa na ponad 680 tysięcy złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy oferują odpłatną pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków o przyznanie i wypłatę świadczenia wspierającego. Obsługa w ZUS jest całkowicie bezpłatna. Wnioski te można złożyć wyłącznie elektronicznie, a pracownicy ZUS za darmo pomagają w załatwieniu sprawy, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
5: Wnioski o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej. Nasi pracownicy bezpłatnie udzielają wszystkich informacji i pomagają w złożeniu takiego wniosku. Jednak aby otrzymać to świadczenie, najpierw trzeba uzyskać od wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.
1: Wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia wspierającego można złożyć dopiero wtedy, gdy decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia wydana przez WZON stanie się ostateczna.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Za nami Dni Jasła. Miejscem wydarzenia był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W sobotę jasielska publiczność bawiła się przy dźwiękach legendarnych rockowych hitów. Sobotnie popołudnie i wieczór przyniosły fanom muzyki mnóstwo energii. Od godziny 16 scenę rozgrzewały zespoły Syndrom, Wojtuś Pan, Yellow Horse oraz Fabryka. O godzinie 20 nastąpił punkt kulminacyjny, koncert legendarnej grupy Jam. Zgromadzeni pod sceną fani wspólnie z zespołem odśpiewali ponadczasowe hymny polskiego rocka, mówi Agata Warywoda, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury.
6: Myślę, że to był weekend radosny, taki wspólnotowy, taki spędzony naprawdę razem. To na pewno był też czas atrakcyjny muzycznie, bo i zespoły supportujące, i taka klasyka jak Jam, i dzisiaj Alien i Mighty. Myślę, że to był też taki właśnie bardzo dobry muzycznie czas.
1: Całe wydarzenie zwieńczył wielki koncert finałowy duetu Alien Mighties. Młodzieżowa Rada Miasta Gorlice ponownie zaprasza wszystkich na wyjątkową imprezę Silent Disco. Impreza odbędzie się 25 czerwca o godzinie 17 na Gorlickim Basenie. Każdy uczestnik będzie mógł wybrać swój ulubiony kanał muzyczny i bawić się w rytmie, który najbardziej mu odpowiada. W programie Fotobudka 360, gry i zabawy sportowe oraz symulator wyścigów.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Jeszcze ostrzeżenie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie województwo podkarpackie jest zagrożone burzami. Nad regionem przechodzą właśnie takie zjawiska. Aurze towarzyszą porywy wiatru dochodzące do 75 km na godzinę oraz lokalne opady gradu. Taka pogoda ogranicza widoczność oraz zmniejsza przyczepność opon, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu. Mówi Bartosz Wysocki z Zespołu Prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
2: Informujemy, że zgodnie z wydanym ostrzeżeniem RCB na terenie województwa podkarpackiego występują obecnie burze i miejscowe silne opady deszczu. Apelujemy do kierowców o dostosowanie prędkości do warunków na drodze, szczególnie na autostradzie i drodze ekspresowej. Zmniejszenie prędkości znacząco poprawia bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W chwili obecnej na autostradzie A4 wydarzyły się dwie kolizje z barierami energochłonnymi.
1: Ostrzeżenia dla regionu obowiązują aż do wieczora.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
3: Reklama. Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
3: Reklama.
15: Granie na żądanie.
0: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
16: Jak się bawią ludzie? Wiecie, że ja dzisiaj sobie to nuciłam przy tym deszczu, wtedy, kiedy pada deszcz? Pozdrowienia dla Asi. Warto nosić parasol. Zdecydowanie, dlatego ja dzisiaj go nie zabrałam i jak zwykle siedzę i moknę. Coś naprawdę okropnego. Także dzióbki, no trzeba się ubierać w miarę pogodowo. No ja wyszłam z domu z taką nadzieją. A dobra, zaraz przestanie, a tu widzę, że no jakoś się nie zbiera. Asiula, mam nadzieję, że ty nie zmokniesz.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Andrzej, kocham cię jak wariat, od oszalałego z miłości Irka dla Magdaleny. Pięknie, to w takim razie mam nadzieję, że ta miłość jeszcze będzie wyżej. Także dziubasy, no ściskam was serdecznie i czekam na dalszy rozwój akcji. Kciuki też trzymam za was oczywiście.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Sześć czasów dla Ciebie.
1: Pozdrawiam moją narzeczoną Michalinę z Glinika Zaborowskiego. Od Rafała z Lód, czy piosenka Ekipa, o jak miło. Zagramy, ja sama już nucę, o jak miło, miło. No i jest to naprawdę uzależniające. Także dzióbki, gramy już teraz i pozdrawiam zakochańców Michalinkę i Rafała. O jak miło.

0: 101 i 9 FM. Reklama. Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru. Szybkie zakupy na telefon. Dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło. Ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy. Reklama. Słuchasz Trend Radio.
1: Od ukochanego dla Kasi. Kochanie, miłego dnia, akcent i Kylie, i od razu poniedziałek staje się lepszy. Kasiula, specjalnie dla ciebie już teraz akcent wybrzmi z głośników. Następne pozdrowienia tym razem dla Gienka z okazji 50. Życzymy w takim razie dużo, dużo zdrowia, bo jest najważniejsze, uśmiechu i samych pięknych chwil w życiu. Gramy!

0: Bye, bye, bye. Uciekam. Słyszymy się standardowo już za kilka godzin. Życzę udanego dzionka. No,
1: ciekawa jestem, jak dalej pogodowo będzie. Śledźcie nas.
0: Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za ile jutro zatankujemy? Są ceny maksymalne. Ewakuowani mieszkańcy sąsiedztwa fabryki w Harnowie wracają do domów. Kolejny dzień z upałami. Jak się przed nimi chronić? Miriam Lipieńska. Są już jutrzejsze ceny maksymalne paliw. We wtorek litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro rosną ceny benzyn, a diesel będzie o grosz tańszy niż dziś. 20 mieszkańców posesji położonych w sąsiedztwie spalonej fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu może już wrócić do swoich domów. Według strażaków dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. Strażacy prowadzą drobne prace rozbiórkowe, by dostać się do małych, ukrytych zarzewi ognia. Spaliła się blisko połowa zakładu. Ofiara księdza pedofila walczy o 20 milionów złotych odszkodowania od krakowskiej kurii. Janusz Szymik był przez wiele lat gwałcony przez księdza Jana W. Miał wtedy 12 lat, był ministrantem. Już jako dorosły opowiedział o krzywdzie, jaka go spotkała. Informacje za pośrednictwem nieżyjącego już księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego miały trafić bezpośrednio do ówczesnego metropolity kardynała Stanisława Dziwisza. Dlatego został on wezwany jako świadek, ale nie pojawił się w sądzie. Do sądu przyszedł mail z informacją, że kardynał jest chory. Według Janusza Szymika kardynał Dziwisz świadomie tuszował przestępstwa księdza pedofila z uwagi na osobistą znajomość.
2: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
1: O ewentualnym odszkodowaniu zdecyduje sąd. Dziś nadal gorąco, a dla Lubelszczyzny i Podkarpacia są alerty przed upałami. To czas, gdy szczególnie muszą na siebie uważać osoby starsze, schorowane, ale też małe dzieci, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
3: Przede wszystkim unikamy przebywania na słońcu w godzinach między 11 a 15. Osoby z chorobami układu krążenia czy z czynnikami ryzyka tych chorób mogą ten czas wydłużyć od 10 do 16. Wtedy lepiej pozostać w cieniu i rzeczywiście pić bardzo dużo płynów, najlepiej czystej wody.
1: Lekarze zalecają co najmniej 2 litry płynów dziennie. Upały to też czas większej liczby pacjentów na oddziałach kardiologicznych, mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk.
4: W okresie upałów mamy sporą grupę osób, szczególnie starszych, które przychodzą do nas z cechami odwodnienia i z cechami zaostrzenia przewlekłych chorób kardiologicznych, którzy wymagają nagłej i pilnej pomocy i ich hospitalizacji.
1: Warto też pamiętać, że część leków, w tym tych na serce, powoduje, że w upały można dostać na przykład wysypki skórnej wskutek interakcji słońca z niektórymi składnikami leków. I na koniec jeszcze sport. Już wiadomo, z jakimi numerami zagrają Polki na Wimbledonie. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3. Z kolei Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów tak zwaną dziką kartę, zagra z 20. W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magdalinet i Magdalena Fręch. Wimbledon startuje 29 czerwca.
5: Ciepło od 26 stopni w Sanoku, Jaśle i Krośnie do 27-8 w Tarnowie i Dębicy. Na dziś jednak dla naszego regionu wydano ostrzeżenie przed możliwymi burzami. A jaki w ogóle ten tydzień na Podkarpaciu i w Małopolsce? Gorący. Jutro 28-29 stopni, podobnie w środę, czwartek, a pod koniec tygodnia to nawet, uwaga, 34 w cieniu.
6: Reklama.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Castorama.
11: Teoria
15: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: I to jest piękna gra!
18: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
17: Tak, wiedziałem!
18: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
20: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
21: Lato, kochani. Pierwszy poniedziałek lata. Jesteśmy po 13. Druga zmiana w Trendy Radio. Gorących hitów oczywiście u nas nie zabraknie. Będziemy też mówić, co dzieje się w regionie. A teraz prosto ze słonecznej Italii. The Colors, Un ragazzo, una ragazza, czyli chłopak i dziewczyna. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Hej.

22 dzień czerwca, oczywiście mamy poniedziałek i uwaga, no to ostatni poniedziałek przed wakacjami. Z drugiej strony to jest pierwszy poniedziałek lata. Tak, tak, mamy już lato, kalendarzowo, astronomicznie, tylko forma jeszcze zimowa.

0: Reklama.
1: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Kadbut, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
0: Reklama.

pierwszy dzień lata, ale też jednocześnie wczoraj był najdłuższy dzień w roku. Wiecie, co to oznacza? Że od teraz z każdym dniem zachód słońca będzie przychodził trochę wcześniej. Czyli co? No zaraz żniwa, dożynki, na groby trzeba będzie jechać. To już nie na lato trzeba robić formę, a żeby się w sylwestrową koszulę zmieścić.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie pozyskało prawie 16 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat, środowisko. Dzięki tym środkom w najbliższych latach przeprowadzona zostanie modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego, obejmująca zarówno sieci przesyłowe, jak i węzły cieplne. Projekt będzie realizowany w latach 2026-2029. W jego ramach zmodernizowanych zostanie 120 węzłów cieplnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych oraz blisko 826 metrów sieci ciepłowniczej. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi prawie 24 miliony złotych, z czego niemal 15,7 miliona stanowi wsparcie z funduszy europejskich. Planowane prace mają poprawić efektywność energetyczną miejskiego systemu ciepłowniczego. Efektem będzie nie tylko bardziej ekologiczne funkcjonowanie systemu, ale także większa niezawodność dostaw. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa dotycząca przebudowy budynku odpraw autokarów na drogowym przejściu granicznym w Medyce. Ze względu na rozpoczęcie przebudowy, podróżujący z Ukrainy do Polski autokarami muszą się liczyć z utrudnieniami. Ruch autokarowy będzie odbywał się na pasach służących do odpraw samochodów osobowych. Może to powodować wydłużenie czasu kontroli, dlatego przejścia graniczne w Korczowej i Malchowicach zostały przygotowane na przyjęcie autokarów z Medyki, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Zwiększymy możliwość odpraw autokarów. Będziemy mogli odprawiać właściwie podwójnie, czyli dwa autokary wjeżdżające do Polski jednocześnie. Podróżni będą oczekiwali w dobrych warunkach w poczekalni na odprawę. Do tej inwestycji przygotowywaliśmy się przez kilka lat, bo najpierw dokumentacja projektowa, pozwolenia na budowę i w tym roku już samo wykonawstwo.
1: Istotnym elementem przedsięwzięcia jest też zapewnienie podróżnym nieporównanie bardziej komfortowych warunków odprawy, mówi generał Tomasz Zybiński, komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Wypracowana nowa technologia, która już w zasadzie zaczyna funkcjonować, technologia alternatywna do odprawy ruchu osób podróżujących właśnie autokarami. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że w samej Medyce ilość odprawianych autokarów na kierunku wjazdowym, jak i wyjazdowym, to jest średnio około 100 autokarów i ponad 3100 osób przekraczających granicę państwową. Z czego się bierze rozbudowa? Rozbudowa się bierze z naszych analiz, z ilości osób odprawianych i z tendencji, którą widzimy, czyli tendencji wzrastającej w zakresie ilości osób przekraczających granicę państwową. My wnioskujemy, wspólnie analizujemy i proponujemy rozwiązania, które później są wdrażane w życie.
1: Wartość inwestycji to blisko 15 milionów złotych.
4: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Gorlickie Centrum Kultury zaprasza na pełen atrakcji program letnich zajęć wakacyjnych. W programie między innymi warsztaty artystyczne i rękodzielnicze, komiksowe wakacje, kreatywne spotkania, warsztaty taneczne, zajęcia rozwijające sprawność i technikę tańca oraz warsztaty filmowe. Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się na stronie internetowej Gorlickiego Centrum Kultury. Liczba miejsc jest ograniczona.
5: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Odpaliliśmy.

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Castorama.
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
5: Reklama.

0: jeżeli ktokolwiek jeszcze będzie śmiał się z naszej reprezentacji piłkarskiej, no to kochani, kompletnie bezpodstawnie. 12 dzień Mistrzostw Świata, biało-czerwoni jeszcze bez żadnej porażki.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.

Rozpoczęło się lato, to kalendarzowe. W tym tygodniu rozpoczynają się wakacje. No i wiadomo, sezon urlopowy. 75% Polaków wyjedzie gdzieś podczas tego lata. Chociażby na jakiś weekend, na chwilę. 3/4 Polaków tak wykorzysta sezon urlopowy. Natomiast pytanie, co z tą pozostałą 1/4? Te 25% Polaków, co będzie robić podczas urlopu? No jak to co? To, co powinien robić każdy Polak. Zapewne jakieś remonty. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Project's code name.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nożownik z Mierzawy jest już w rękach policjantów. Jest śledztwo w sprawie potężnego pożaru fabryki w Charnowie. Ukraiński prezydent buduje napięcie wokół swojej obecności na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Miriam Lipińska, podejrzany o zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem, zatrzymany przez policję. 49-letni Dariusz R., emerytowany policjant, w piątek zaatakował nożem swoich teściów. 80-letni mężczyzna zmarł, jego 76-letnia żona ciężko ranna trafiła do szpitala. Dariusz R. był poszukiwany listem gończym, został zatrzymany niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczyna śledztwo w sprawie wielkiego pożaru fabryki aerozoli w Charnowie na Pomorzu. Będzie prowadzone w kierunku spowodowania zagrożenia dla mienia o wielkich rozmiarach. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie. Strażacy mówią, że to jeden z największych pożarów w powiecie słupskim w ostatnich latach. Udało się ochronić przed eksplozją dwa największe zbiorniki, ale jak mówi kapitan Piotr Basarab, było mnóstwo mniejszych wybuchów.
2: Przez 2-3 godziny następowały ciągle eksplozje małych opakowań, dezodorantów. Odłamki unosiły się nawet na kilkadziesiąt metrów.
1: Oględziny spalonej fabryki będą możliwe najwcześniej w środę. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kilkudziesięciu ewakuowanych mieszkańców okolicy już wraca do swoich domów. To był czarny weekend nad wodą. W ostatnich dniach utonęło aż 9 osób. Od początku kwietnia już 60. Sezon wakacyjny ruszy już w piątek, więc służby i WOPR apelują o rozwagę i przytaczają statystyki, z których wynika, że ofiary utonięć to najczęściej mężczyźni. A przyczyny to alkohol i brawura, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: Alkohol obniża koncentrację. Alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. To jest właśnie ta brawura, właśnie ta chęć zaimponowania komuś. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
1: W minioną sobotę w Bałtyku utonął starszy mężczyzna. Wraz z postronnymi osobami utworzono łańcuch życia i udało się wydobyć go na plażę w Ostrowie. Mimo podjętej reanimacji 72-latek zmarł. Przyjedzie czy nie przyjedzie? Pojutrze w Gdańsku startuje dwudniowa międzynarodowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Tymczasem w związku z napięciami na linii Warszawa-Kijów pod znakiem zapytania wciąż stoi obecność Wołodymyra Zełenskiego na spotkaniu. Jego otoczenie informuje, że kwestia wizyty wciąż jest analizowana. Tymczasem sprawę komentują polscy politycy.
4: To Ukraina dzisiaj ma szereg potrzeb, które próbuje realizować przy różnych okazjach, również przy tej, która dotyczy odbudowy. Więc nie sądzę, żeśmy my byli stratni na tym, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zakładam, że powinien robić wszystko, żeby móc przyjechać.
5: Musimy cały czas myśleć o tym, o czym mówił Jerzy Giedroyć, Zbigniew Brzeziński. My cały czas musimy myśleć o państwie buforowym, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo i oddalanie imperialistycznych zapędów Rosji od terenów Rzeczpospolitej.
1: Mówili Waldemar Buda z PiSu i Mariusz Witczak z KO. To na koniec przenosimy się jeszcze w Karkonosze. Z powodu remontu zamknięty dla turystów jest tam zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów i na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ponownie otwarty.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Dzisiaj może zagrzmieć w naszym regionie. Wydano ostrzeżenie dla Podkarpacia i Małopolski. Termometry pokazują od 26 stopni w Sanoku, Krośnie i Jaśle do 27 w Tarnowie i Dębicy. W nocy z poniedziałku na wtorek będzie to 17 kresek. Jutro w trakcie dnia trochę chmur, ale parno i gorąco, nawet 29 stopni.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbed, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
9: Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasan z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
0: Reklama. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
10: Druga zmiana w Trend Radio. Jesteśmy po 14:00. Już teraz Hathaway i Fly Away. Za moment zajrzymy do płyty tygodnia. W tej godzinie wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: Radio 101 i 9 FM.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio, no i muzyka elektroniczna będzie nam się pojawiać tym razem, a jak muzyka elektroniczna, to niemiecki Berlin. Duet Junotas to dwóch producentów właśnie ze światowej stolicy muzyki elektronicznej. Teraz będzie kawałek o sercu z 24-karatowego złota. Junotas na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama. Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
0: Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru. Szybkie zakupy na telefon. Dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło. Ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
2: Reklama.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem wizję.

Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosnę strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Kochani, pierwszy tydzień lata, w zasadzie pierwszy dzień kalendarzowego lata, no i ostatni tydzień przed wakacjami. Kolejny weekend to już wakacje. Sanepid sprawdza lokale gastronomiczne w pasie nadmorskim na przykład, no i chociażby lodziarnie, bo w ubiegłym roku wyniki kontroli no nie były zbyt optymistyczne. Dużo po prostu zanieczyszczonych maszyn. Czy w tym roku będzie lepiej? Czy my przedsiębiorcy się przygotowali? Pewnie okaże się na dniach, jak Sanepid poinformuje o wynikach tych masowych kontroli. No bo wiecie, gratis, no gratis jest dostać coś fantastycznie, no. Ale niekoniecznie salmonellę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Zobaczmy, jak wygląda ruch w okolicach. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlic, zwalniamy na ulicach Kościuszki, Pieckiej, Parkowej, stawiska Legionów Mickiewicza, nogę z gazu ściągamy na Sienkiewicza, na Węgierskiej ruchy dość płynny. Popołudnie, czyli robi się korek na skrzyżowaniu Pieckiej z ulicą Skrzyńskich na kierunku wyjazdowym z Gorlic. W Jaśle ruch wstrzymuje nieco ulica Lwowska od osiedla na Kotlinę w kierunku Ronda Solidarności. Podobnie ruch wolniejszy na ulicy Piłsudskiego oraz w centrum miasta. 3 maja Metzgera też ze spowolnieniami. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w Krośnie razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry. W dniu dzisiejszym ulice Krosna po południu są średnio zablokowane. Deszcz przestał padać, drogi zrobiły się suche, więc jest troszeczkę bezpieczniej. Ale gdzie nas przystawi, proszę Państwa, troszeczkę dłużej, no to ulica Lotników Zręcińska do skrzyżowania ze światełkami, ulica Podkarpacka z Czajkowskiego do światełek, Jagiellońska Puciaka. Przejeżdżamy w stronę Podwala, tutaj uzbrajamy się też cierpliwość, Tkacka, ulica Grodzka, później ulica Niepodległości Korczyńska, Okrzej, ulica Stapińskiego do światełek, też się bohaterów Westerplatte do Lwowskiej idzie na bieżąco, Lwowska idzie na bieżąco, jedziemy w stronę miejsca postowego, tutaj zazwyczaj dzisiaj o dziwo spokojnie jest, ale Krosno troszeczkę większe utrudnienia. Na pozostałych odcinkach jedziemy bez większych utrudnień. Miłego popołudnia, do widzenia.
2: Odwiedzimy jeszcze Sanok. Prace drogowe na obwodnicy, ruch kierowany jest przez ulice miejskie. Najbardziej zatłoczone to Krakowska, Rymanowska oraz ulica Dmowskiego. Noga z gazu również na Bony i na ulicy Lipińskiego.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sobotę przed godziną 21 policjanci zostali skierowani na ulicę Rzeczną w Dębicy, gdzie rowerzysta przewrócił się na rowerze. Podczas legitymowania mundurowi wyczuli od mężczyzny wyraźny zapach alkoholu. Okazało się, że 18-letni mieszkaniec Dębicy miał 2,3 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna ostatecznie trafił do dębickiego szpitala celem opatrzenia. Wczoraj patrol dębickiej drogówki, który pełnił służbę na terenie Pustkowa, zatrzymał nietrzeźwego kierującego rowerem, który miał poważny problem z kierowaniem jednośladem. W trakcie czynności okazało się, że 41-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego miał 3,4 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze uniemożliwili nietrzeźwym rowerzystom dalszą jazdę i ukarali mandatami w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Nad województwem podkarpackim przechodzą gwałtowne burze, które mocno skomplikowały sytuację na trasach regionu. Dynamicznej aurze towarzyszą porywy wiatru dochodzące do 75 km na godzinę oraz lokalne opady gradu. Tak gwałtowne załamanie pogody drastycznie ogranicza widoczność oraz zmniejsza przyczepność opon, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu, mówi Bartosz Wysocki z zespołu prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie.
2: Informujemy, że zgodnie z wydanym ostrzeżeniem RCB na terenie województwa podkarpackiego występują obecnie burze i miejscowe silne opady deszczu. Apelujemy do kierowców o dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Szczególnie na autostradzie i drodze ekspresowej zmniejszenie prędkości znacząco poprawia bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W chwili obecnej na autostradzie A4 wydarzyły się dwie kolizje z barierami energochłonnymi.
1: Ostrzeżenia dla regionu obowiązują do godzin wieczornych.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Zakończono przebudowę drogi wewnętrznej w Podniebylu. W ramach tego zadania wykonano prace ziemne na odcinku około 70 metrów, obejmujące profilowanie i zagęszczanie podłoża. Następnie ułożono geowłókninę, wykonano podbudowę oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego. Dzięki przeprowadzonym robotom droga zyskała nową, trwałą konstrukcję, która zapewni lepsze warunki przejazdu. Koszt zadania opiewa na ponad 17 tysięcy złotych. Zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siepietnica i Święcany. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 7754,81 metra, 5 przepompowni ścieków, system monitoringu infrastruktury na 3 przepompowniach ścieków. Dzięki realizacji projektu powstały warunki do wykonania 85 nowych przyłączy kanalizacyjnych, co umożliwi kolejnym mieszkańcom korzystanie z nowoczesnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Całkowita wartość projektu opiewa na ponad 6,9 miliona złotych. Gmina Skołyszyn na ten cel pozyskała środki z KPO w wysokości 5 milionów złotych. Gmina Zarszyn wzbogaciła się o nowy sprzęt komputerowy, który zostanie przekazany dla gminnych placówek wychowania przedszkolnego. Przekazany sprzęt obejmuje 7 laptopów o łącznej wartości ponad 26 tysięcy złotych. Zostały one zakupione w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Każda z placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Zarszyn, to jest przedszkole publiczne w zespole szkolno-przedszkolnym w Jaćmierzu oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych, otrzyma po jednym laptopie.
0: Reklama.
4: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy. Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Cadbud, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Trendy Radio. To trendy, hity wszechczasów. Wszechczasów.
1: Poniedziałkowe popołudnie w Trendy Radio, no i zaglądamy na czarny tor. Kolejna porażka Wilków Krosno, tym razem z Ostrowią 36-54. Dużo pecha w ostatnim czasie, teraz zabrakło 5 punktów do bonusa, a Wilki osłabione były brakiem Jasona Doyle'a i Radosława Kowalskiego. Kolejny mecz to bardzo prestiżowe starcie. W najbliższą sobotę o 19:30 na torze w Krośnie Wilki zmierzą się z Rzeszowem.
2: Vamos! Todos a cantar!

0: Reklama.
1: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
0: Reklama.

W Trendy Radio lato, a może w lato wejść z własną biżuterią. W Jasielskim Domu Kultury będzie można stworzyć własną letnią biżuterię i to już w tym tygodniu, bo 25 czerwca w pracowni edukacji twórczej Jasielskiego Domu Kultury, tam warsztaty biżuteria na lato, a podczas nich będzie można stworzyć właśnie autorskie ozdoby z modeliny inspirowane wakacyjnymi barwami i własną wyobraźnią. Są to warsztaty dla dorosłych 21 czerwca o 17:00, natomiast zapisy trwają tylko do jutra.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu. Są ranni. Ciąg dalszy dyskusji wokół odebrania orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Policja rusza z akcją Bezpieczny autokar. Miriam Lipińska. Zderzenie autokaru i tramwaju w Poznaniu. 4 osoby zostały ranne. To 2 pasażerów tramwaju, motorniczy i kierowca autobusu. Wszyscy trafili do szpitala. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska na północy miasta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autokaru nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Po zderzeniu tramwaj wypadł z szyn. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Kancelarii Prezydenta RP przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zełenski mówił o tym we wczorajszym wywiadzie dla telewizji TSN.
2: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
1: Zełenski ocenił też, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A jest już odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na wywiad ukraińskiego przywódcy. Jak stwierdził, prezydent Wołodymyr Zełenski myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Dziś mamy poznać skład nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To część działań warszawskiego ratusza w reakcji na aferę wokół lekarza milionera Dawida Kacprzyka, wcześniej z KO i saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Z kolei w czwartek specjalne posiedzenie Rady Miasta i informacja prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery. Cezary Jaszczyk.
3: Zgodnie z planem nadzwyczajnej czwartkowej Rady Miasta Rafał Trzaskowski przedstawi najnowsze wyniki audytu zleconego zarówno w Szpitalu Południowym, ale i innych miejskich placówkach, w których pracował Dawid Kacprzyk. Wystąpienie będzie obejmowało też sprawę tak zwanego VIP-roomu dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Na tej samej sesji radni zajmą się wnioskiem o wezwanie do dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Jak czytamy w dokumencie, radni nie akceptują sytuacji, by winę za aferę ponosili tylko urzędnicy niższego szczebla czy pracownicy szpitala. Jak podkreślili, nie przyjmują do wiadomości, że najważniejsi urzędnicy nie wiedzieli o całej sprawie.
1: Bezpieczny autokar to podstawa wakacyjnych wyjazdów, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole przed sezonem urlopowym. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autokarów przewożących pasażerów.
4: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
1: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautokar.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj może jeszcze zagrzmieć, w naszym regionie cały czas obowiązuje ostrzeżenie dla Podkarpacia i Małopolski. W nocy z poniedziałku na wtorek termometry pokażą 17 stopni, jutro w trakcie dnia 29 w Tarnowie i Dębicy, 28 w Jaśle, Krośnie czy Sanoku.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
6: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Reklama.
7: Trendy z Tobą. I dla Ciebie.
1: Druga zmiana w trendy radio, przed nami jest Sibul i Wani we wspólnym kawałku, po prostu Z Tobą Chcę. Za moment wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski. W tej godzinie pojawi się też Giełda Pracy.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne powiatowemu urzędzie pracy w Krośnie na dzień 19 czerwca 2026 roku. Asystent kas samoobsługowy w Krosno, automatyczka służba utrzymania ruchu, jasło, barber.

0: zestawiaczka CNC Rzepecz, wulkanizator Krosno, zestawiacz surowców z uprawnieniami na wózki widłowe Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5 313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
4: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
3: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa, do którego doszło 12 czerwca bieżącego roku na terenie powiatu tarnowskiego. Ofiarą przestępców padła kobieta w wieku około 60 lat, która straciła 350 tysięcy złotych, wyjaśnia aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
2: Na terenie powiatu doszło do oszustwa na legendę. Koło południa do jednej z kobiet, to była kobieta w około 60 lat, zadzwoniła inna kobieta, która przedstawiła się jako jej synowa. Synowa twierdziła, że spowodowała ciężki wypadek i w celu uniknięcia odpowiedzialności prosi teściową o wsparcie finansowe i przekazanie pieniędzy mężczyźnie, który ma jej pomóc. Poszkodowana bardzo szybko działała, zebrała w przeciągu godziny dużą sumę pieniędzy, bo było to 350 tysięcy. Przybyłemu oszustowi pod jej dom przekazała tę całą kwotę. Kobieta po chwili zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i zawiadomiła odpowiednie służby.
1: Policjanci po raz kolejny apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych dotyczących rzekomych wypadków, kaucji, nagłych problemów zdrowotnych czy finansowych członków rodziny.
3: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej Kołaczyce-Brzyska-Brzyska przez wieś w miejscowości Kołaczyce, etap drugi. W ramach kontynuacji rozpoczętych już robót przebudowane zostaną istniejące sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdy do przyległych posesji. Powstanie poszerzony odcinek jezdni oraz chodnik dla zapewnienia bezpiecznego przemieszczania się pieszych w kierunku Placu Targowego, Stadionu Piłkarskiego oraz ścieżki rekreacyjnej. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę ponad 1 200 000 zł. Prace potrwają do listopada bieżącego roku. W gminie Korczyna powstanie nowa atrakcja dla miłośników aktywnej turystyki. Samorząd zrealizuje projekt budowy dwóch tras typu Via Ferrata w rejonie przełomu Marcinka pomiędzy Czarnorzekami a Podzamczem. Łączna długość tras wyniesie około 200 do 250 metrów. W ramach inwestycji powstaną również ścieżka zejściowa oraz miejsce odpoczynku dla turystów. Gmina zakupi także niezbędny sprzęt asekuracyjny, w tym kaski, uprzęże i ląże. Realizacja zadania potrwa 3 miesiące. Koszt inwestycji wynosi ponad 270 tysięcy złotych brutto. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja.
0: Reklama.
4: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca. Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę.
10: Reklama.
11: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
12: Wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw Sanok. Obecnie korkują się ulice Dworcowa, Beksińskiego, ulica Bony oraz ulica Lwowska i Przemyska. Zwalniamy także na ulicach Dmowskiego, Rymanowskiej, Krakowskiej i Kościuszki. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicy Bieszczadzkiej, Podkarpackiej, także Jana Pawła. W centrum zwiększmy ostrożność na ulicach Legionów, Bursaki, Niepodległości, także Krakowskiej. Jasło zwalnia na ulicach Lwowskiej, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz Piłsudskiego. Nogę z gazu ściągamy też na Mickiewicza, 3 Maja i Metzgera. W Gorlicach ruch zatrzymuje się na Kościuszki, Legionów, ulicy Stawiska, Mickiewicza i ulicy Parkowej oraz na wyjeździe w stronę Klęczan. Jeszcze posłuchajmy raportu z działań podkarpackich policjantów drogówki.
13: Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia, do którego doszło w Rzeszowie przed godziną 13 na ulicy Witolda Świadka. Kierujący hulajnogą 16-latek, jadąc z pasażerem, nie zachował ostrożności i wjechał w mężczyznę. Senior z obrażeniami trafił do szpitala. Z kolei po godzinie 13 na ulicy Słodkiej w Rzeszowie doszło do kolizji lawety z osobowym Citroenem. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Do zdarzenia z jednośladem doszło także przed południem w Krośnie na ulicy Niepodległości. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Peugeotem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zdarzenia z motorowerem. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, a kierujący motorowerem trafił na badania do szpitala.
12: Dziękujemy funkcjonariuszom zespołu pasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Życzymy szerokiej drogi. Pamiętajcie o ostrzeżeniach, o możliwych burzach. W czasie burz zwiększcie ostrożność, bo warunki mogą być bardzo trudne.
3: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Popołudnie w Trendy Radio. Dziś o poranku podkarpacka policja prowadziła akcję Trzeźwość. No i aż 17 tysięcy kierowców musiało z rana dmuchnąć. Jakie wyniki tej kontroli? No okazuje się, że z tych ponad 17 tysięcy tylko 33 wydmuchało coś więcej niż powinno. 16 odpowie za wykroczenie, natomiast 17 kierujących dmuchnęło więcej niż 0,5 promila. No i oni będą odpowiadać za przestępstwo. Mundurowi mówią, że w wakacje takich akcji będzie zdecydowanie więcej. My wracamy do grania, natomiast za moment przeniesiemy się w czasie. UK Charts w Trendy Radio.

0: Reklama.
1: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106, obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Cadbud, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
2: Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasan z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
0: Reklama.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego poza ramionami szarmanckiego, wyrofinowanego.

UK Charts w Trendy Radio. Przenosimy się do roku 1985. Wtedy na szczycie 22 czerwca kawałek You Never Walk Alone, czyli piosenka z musicalu Carousel z 1945 roku. Piosenka, która jest też hymnem piłkarskim na Wyspach Brytyjskich. W 1985 pojawiła się wersja charytatywna, nagrana dla 56 ofiar pożaru na stadionie Bradford City, i właśnie ta wersja pojawiła się na szczycie UK Charts 22 czerwca.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami w części kraju. Prezydencki minister odpowiada na wywiad Wołodymyra Zełenskiego, a potem kilka rad, jak przetrwać upały. Miriam Lipińska. Synoptycy podnoszą poziom ostrzeżeń przed burzami. Czerwony alert najwyższego, trzeciego stopnia ogłosili w 5 powiatach na południu Małopolski i w Nowym Sączu. Tam w czasie burz ulewy lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. W pozostałych powiatach Małopolski, a także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, w województwie świętokrzyskim oraz w części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia są ostrzeżenia drugiego stopnia. Warszawski Szpital Południowy ma już nową radę nadzorczą. To kolejne działania ratusza po aferze z lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. Z kolei lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, z zawodu lekarz, apeluje o pilną zmianę ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zwrócił się do samorządu lekarskiego o samoograniczenie w ustalaniu minimalnych pensji.
2: Wyśrubowane zarobki wynikają z chęci utrzymania lekarza w szpitalu. To rodzi bardzo niebezpieczną sytuację. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest po prostu potrzebna, żeby nie było takiej dysproporcji, że ktoś zarabia 50 tysięcy i ma podwyżkę o 14%, a ktoś zarabia 6 tysięcy i ma o 3%. To jest dysproporcja, która jest moim zdaniem powszechnie nie do zaakceptowania.
1: W sprawie działania Szpitala Południowego w Warszawie trwa kontrola NIK i NFZ-u. Śledztwo prowadzi także prokuratura. Prezydencki minister Marcin Przydacz zabiera głos w sprawie wywiadu ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zapewnił w nim, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i że Kijów zabiegał o załagodzenie sporu. Marcin Przydacz mówi jednak, że to strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem i że Kijów wycofał się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę. Upał w ciąg dalszy. Najwyższe temperatury dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale gorąco także w pozostałych regionach. Wysokie temperatury są najbardziej niebezpieczne dla małych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych, ale zadbać o siebie powinniśmy wszyscy. Trzeba pić dużo płynów, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu.
3: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki. Także w upały jest to najważniejsza sprawa, żebyśmy pamiętali o adekwatnym przyjmowaniu płynów i unikali odwodnienia.
1: Mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Wpasuje się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
4: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni. Te budynki z tego punktu widzenia, można powiedzieć, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
1: Nowa marina będzie gotowa za 2 lata.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Ten tydzień będzie gorący, cały będzie naprawdę gorący. Jutro w trakcie dnia 28 stopni w Krośnie czy Jaśle, 29 w Tarnowie i Dębicy. Natomiast od środy jeszcze cieplej, 30 w środę, 30 w czwartek, 31 w piątek, a w sobotę i niedzielę nawet 34 stopnie w cieniu. Pamiętajcie o piciu wody.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
9: Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram. Reklama.
6: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 16:00. W tej godzinie oczywiście w dalszym ciągu Giełda Pracy na 101.9 oraz 95.2 FM. No i cały czas gramy też trendy, hity. Już teraz topki. Nie liczy się nic.

0: radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stały na dzień 19 czerwca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Specjalista do spraw techniczno-budowlanych. Miejsce pracy Szymbak. Kierownik robót instalacji sanitarnych. Praca na terenie kraju. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel, pseudopedagog w oddziale przedszkolnym, miejsce pracy Sitnica. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Pagorzyna. Nauczyciel rewitalizacji osób z autyzmem, miejsce pracy Lipinki. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel religii, miejsce pracy Binarowa. Osoba na stanowisku samodzielnego referenta, miejsce pracy Gorlice. Młodszy specjalista, miejsce pracy Gorlice. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Osoba na stanowisku operatora lasera, miejsce pracy Łużna. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik, pomocnik elektromontera, magazynier, miejsce pracy Gorlice. Fryzjer, miejsce pracy Gorlice. Kucharz, miejsce pracy Śnietnica. Osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Mszanka. Osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, praca na terenie województwa małopolskiego. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy Rupica Polska. Spawacz metodą MAG, miejsce pracy Rupica Polska. Asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Sprzedawca, miejsce pracy Gorlice. Monter mebli, miejsce pracy Biecz. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Kryk. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
3: Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru. Szybkie zakupy na telefon. Dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło. Ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
0: Reklama. Trendy Radio.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio, no to może trochę samby na to rozpoczynające się lato. Junotas, czyli producencki duet zza naszej zachodniej granicy, no i kawałek samba na 101,9 oraz 95,2 FM. 1, 2, 3.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia, do którego doszło w niedzielę około godziny 16 na ulicy Legionów. W Krośnie doszło do brutalnego ataku na 22-letnią kobietę. Poszkodowana z obrażeniami niezagrażającymi życiu została natychmiast przewieziona do miejskiego szpitala. Sprawcą okazał się 27-letni mieszkaniec powiatu jasielskiego. Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia zaraz po napaści. Policja zatrzymała go na terenie województwa małopolskiego. Według nieoficjalnych ustaleń tłem ataku były nieporozumienia osobiste. Spotkanie, które odbyło się w miniony piątek w Rzeszowie, stanowiło bezpośrednie zwieńczenie dotychczasowych akcji protestacyjnych prowadzonych przez Ruch Społeczny Obrony Szpitala w Lesku, mówi Duszan Augustyn z Ruchu Społecznego w Obronie Szpitala w Lesku.
2: Nasz szpital stoi przed widmem zamykania kolejnych oddziałów. Słyszymy, że brakuje pieniędzy na to, żeby utrzymać się w gotowości zarówno oddziały ginekologiczno-położnicze, który został zamknięty niedawno. Mówi się o pediatrii, ale też mówi się niestety o SOR-ze, czyli o oddziale, który odpowiada za zabezpieczenie tego podstawowego bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających nasz region.
1: Pomimo gigantycznego zadłużenia szpitala zdeklarowano dalszą wolę współpracy oraz poszukiwanie kompromisu. Rozmowy dotyczyły m.in. zmian systemowych i programów naparczych opartych o współpracę okolicznych jednostek medycznych, mówi Marta Rucyk, pracownica szpitala w Lesku.
3: Chciałam tylko przytoczyć, że jeśli chodzi o SOR, dojazd karetki do najbliższego SOR-u powinna wynosić 8 minut w mieście, 10 minut poza miastem. U nas te wszystkie normy, dotarcie karetki jest 45 minut. W naszym rozległym rejonie, który jest bardzo duży i ma mniejszą gęstość zaludnienia, te wszystkie normy są przekroczone i to kilkukrotnie. Jeśli chodzi o sezon urlopowy, zimowy bądź też letni, tych ludzi przebywających w naszym terenie jest 2 albo 3 razy więcej. Więc my nie obsługujemy tylko ludzi, którzy są zameldowani w terenach, na terenach naszych powiatów, lecz ludzi, którzy przybywają z odległych zakątków Polski na wypoczynek i oni tu są priorytetowo też traktowani.
1: Pod koniec maja przedstawiciele komitetu przy wsparciu parlamentarzystów złożyli w kancelarii premiera petycję do Donalda Tuska, opatrzoną podpisami blisko 5,7 tysiąca mieszkańców regionu.
4: Informujemy o tym, co ważne.
1: Blisko 50 razy wyjeżdżali dzisiaj podkarpaccy strażacy do usuwania skutków burz, które przeszły nad częścią regionu. Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania połamanych drzew i konarów leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach, liniach energetycznych. Strażacy wypompowywali także wodę z zalanych piwnic, budynków gospodarczych, posesji, udrażniali przepusty drogowe, mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
5: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie stalowo-wolskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Apelujemy o ostrożność, bacznie obserwujmy prognozy meteorologiczne. Jeżeli są zapowiadane burze, zostańmy w domu, tam jesteśmy najbezpieczniejsi. Pamiętajmy, aby pozamykać okna, a z balkonów i tarasów pousuwajmy przedmioty, które zdmuchnięte silnym podmuchem wiatru mogą zrobić komuś krzywdę.
1: Nie należy wchodzić na tereny zadrzewione. Złamana gałąź, konar lub całe drzewo może zrobić komuś krzywdę.
6: Reklama. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę.
9: Reklama.

lato, nadeszło lato. Dziś pierwszy dzień tego kalendarzowego. Wczoraj rozpoczęło się astronomiczne, wszystko się zgadza, tylko kaloryfera pewnie znowu się nie udało zrobić. Co? Spokojnie, spokojnie, na przyszłe lato na pewno z formą się wyrobimy. No i poza tym, kochani, przecież wiadomo, bojler jest zdecydowanie lepszy od kaloryfera.

0: Trend Radio. Sportowe podsumowanie weekendu w Trend Radio.
1: Mamy poniedziałek, 22 dzień czerwca. To pora na informacje sportowe z regionu. Łukasz Michnal. W meczu decydującym o awansie do czwartej ligi podkarpackiej Sokół Sieniawa zwyciężył Strug Tyczyn. Losy pojedynku rozstrzygnęły się w drugiej połowie, kiedy gole zdobyli Sebastian Pawlak i Mateusz Padiasek. Ireneusz Mamrot nie będzie dłużej trenerem Stali Mielec. Informacje o zakończeniu współpracy klub przekazał w mediach społecznościowych. Szkoleniowiec objął zespół pod koniec września ubiegłego roku. Pod jego wodzą mielecka drużyna utrzymała się na zapleczu PKO Ekstraklasy i zakończyła sezon na 14. miejscu w tabeli. Mamrot poprowadził Stal w 23 spotkaniach. Według nieoficjalnych informacji nowym trenerem może zostać Przemysław Gomułka. Klub zapowiada jednak, że nazwisko następcy zostanie ogłoszone w osobnym komunikacie. Również roszady trenerskie w Legionie Pilsno. Piotr Wic nie będzie dłużej trenerem. Klub poinformował o zakończeniu współpracy i nieprzedłużaniu umowy na kolejny sezon. Wic objął drużynę przed startem sezonu 2025-2026, zastępując Szymona Cepnarowskiego. Przed przyjściem do Pilsna związany był m.in. z Sokołem Kamień, SMS Resowia i sztabem pogoni Sokoła Lubaczów. Pod jego wodzą Legion zrealizował założony na sezon cel utrzymania w czwartej lidze podkarpackiej. Uczynił to 3 kolejki przed końcem rozgrywek. Co więcej, w końcowej klasyfikacji jego zespół uplasował się na wysokim, 7. miejscu. W miniony weekend ostatnie mecze w sezonie rozegrały też i drużyny z najniższych szczebli rozgrywek. W klasie A1 Krosno pewna już awansu do klasy okręgowej drużyna rezerw klubu sportowego Ekobal Stal Sanok przegrała w wyjazdowym spotkaniu z Płowcami. W klasie A2 Iwonka Iwonicz, zajmując pierwsze miejsce w krośnieńskiej klasie A2, wywalczyła awans do klasy okręgowej. Jako druga drużyna awansowała Brzozowia Brzozów. To jeden z wicemistrzów, który dostał prawo gry w wyższej lidze przez najwyższą średnią punktową. Ostoja Kołaczyce zwyciężyła na wyjeździe z Liwoczem Brzyska i awansowała do okręgówki, będąc również mistrzem klasy A3 Krosno. Żużlowcy Celfas Wilków Krosno przegrali na wyjeździe z zespołem z Ostrowa Wielkopolskiego. Spotkanie zakończyło się wysokim wynikiem 36-54. Zuzanna Wielgos i Anna Brzyska zostały młodzieżowymi mistrzyniami Europy w grze podwójnej podczas czempionatu rozgrywanego w Rumunii. To nie jedyny sukces Zuzanny Wielgos, reprezentującej na co dzień PGE Fibrain AZS Politechniki Rzeszowskiej. Zawodniczka zdobyła także brązowy medal w grze pojedynczej. W półfinale uległa reprezentantce gospodarzy Biance May Rosu 2-4. Dla Wielgos to jeden z największych sukcesów w dotychczasowej karierze i potwierdzenie dobrej formy na arenie międzynarodowej.
0: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

Kilka chwil do 17, poniedziałkowe popołudnie, pierwszy poniedziałek lata, moi drodzy. Punktualnie o 17 wiadomości z kraju i ze świata, czyli ekspres informacyjny w Trendy Radio. My w drugiej zmianie słyszymy się jutro. Trzymajcie się ciepło, cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burzowe alerty i powódź błyskawiczna po ulewie na Podhalu. Raport NIK-u o sytuacji na polskich porodówkach, a potem o tym, ile będzie nas kosztowało jutro tankowanie. Miriam Lipińska. Część Małopolski z najwyższym poziomem ostrzeżenia przed burzami. Czerwone alerty dotyczą Nowego Sącza oraz powiatów Nowosądeckiego, Nowotarskiego, Tatrzańskiego, Myślenickiego i Limanowskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-owe alerty, ostrzegając przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Bo burzom będą towarzyszyć rzęsiste ulewy. Lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. W pozostałych regionach w południowo-wschodniej części Polski są ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. A po dzisiejszej ulewie na Podhalu w Białym Dunajcu doszło do powodzi błyskawicznej. Lokalne rzeki wystąpiły z brzegów i zalały gospodarstwa. Władze proszą mieszkańców, by nie zbliżali się do wezbranych rzek i potoków, a także by nie przechodzili i nie przejeżdżali przez zalane odcinki dróg. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny. To tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 23 placówki położnicze i we wszystkich wykryła nieprawidłowości, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
2: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzącej i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
1: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Zagranica. W Późnikach na zachodzie Ukrainy rozpoczął się dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych grobów Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Naukowcy szukają szczątków blisko 90 osób, opierając się na relacjach świadków. Dotychczas w Późnikach, nieistniejącej już wsi w obwodzie tarnopolskim, odnaleziono i uroczyście pochowano w zeszłym roku szczątki 43 zamordowanych Polaków. USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran na 60 dni. Dotyczą wydobycia, sprzedaży i transportu irańskiej ropy naftowej. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Obecny Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował przez zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i na czele brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec wracamy jeszcze do kraju i sprawdzamy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro wzrosną ceny benzyn, ale diesel będzie o grosz tańszy niż dziś.
3: Hello, hello. Po tych upałach, moi drodzy, no musiało
4: po
3: to w końcu
4: upałach nadejść. Zmieniłaś kolor.
3: Zmieniłam kolor, tak jest.
4: No to całkowicie, dobrze, jak to będę on? To
3: no Marcin, próbowałam się opalać, ale tego słońca było mało, mimo tego,
4: jak
3: że
4: to
3: było...
4: mało słońca
3: no
4: było?
3: No mało, u mnie była chmura za chmurą.
4: Teraz, ale w niedzielę było dużo słońca. Dużo
3: no,
4: słońca
3: u mnie też nie
4: w całym
3: było.
4: Mieście. Może to zagramy, co?
3: No pewnie, 12 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady, deszczu, również burze. Śledźcie nasze komunikaty, które dodajemy też na stronę internetową. No, moi drodzy, pamiętajcie też o bezpieczeństwie. 25 stopni już jutro, jednak w temacie deszczu niewiele się zmieni. Środa 25 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, w Gorlicach. Czwartek deszczowy, ale upalny, bo 27.
5: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
0: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
7: Mamy quady dla każdego.
6: Zapraszamy.
0: Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram. Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
4: Dzień dobry, Rasek.
3: Hello. I to no, nawet słyszysz? Bardzo, bardzo dobry. No pewnie.
4: Właśnie, pięknie. Rozwija skrzydła
3: Anna Janta. Tyle słońca utworze. W całym mieście. No dzisiaj może trochę za chmurką, ale patrząc na weekend,
4: oj,
3: no było bosko.
4: Naprawdę, prawda?
3: Tak jest.
4: Tak, tych słonecznych dni pewnie będzie dużo więcej ze względu na to, że po prostu słońce, no właśnie,
3: no będzie
4: wszystkie miasta ogarnia.
3: Tak, moi drodzy.
4: Tak, słynna piosenka Anny Jantar, która oczywiście zasłynęła tym hitem wiele lat temu. No i oczywiście chyba każda rozgłośnia radiowa i winyle przyjmowały ten utwór z otwartymi
3: ramionami.
4: Dokładnie tak. To teraz tak przyjmijmy, może mimo iż no, tego słońca jak na lekarstwo wyglądam za okno właśnie.
3: No trochę
4: no
3: tak.
4: Ale mimo wszystko.
3: No pewnie, ale zawsze można rozweselić się, wiesz, w serduszku, uszami.
4: Tak?
3: No pewnie. No miód na moje uszy to jest, Marcin. No
4: dla
3: nie
4: mnie
3: mów,
4: też,
3: że na twoje
4: dla
3: też
4: mnie
3: nie.
4: Też. Dzień dobry, witajcie.
3: Cześć.

i wracają niektórzy do tematu właśnie takich wyjątkowych, wolnych chwil wakacyjnych, jak na przykład Klaudia. Ten numer, no, przede wszystkim bardzo jej przypomina wakacje, tak, 98 rok i oczywiście Wolne Ptaki się kojarzą i Various Monks z tym wyjątkowym filmem. Pozdrawiamy gorąco. A teraz, no właśnie, gorąca i serdeczna dedykacja dla wszystkich zakochanych albo mających wiele do powiedzenia w temacie organizacyjnym, jeśli chodzi o, no właśnie, wyjazdy zagraniczne. Patrycja pozdrawia, która przygotowała fajną wycieczkę dla swojej całej paczki. Niektórzy nawet nie wiedzą, gdzie lecimy. O, to miło. Taka na ostatni czas wielka niespodzianka, prawda? To też się czasami, albo nawet zawsze sprawdza. Pozdrawiamy was, bo wakacje tuż, tuż. DJ Alligator in the mix.

0: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
0: Reklama.
2: Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy radio 101,9.

0: Subskrybuj.
1: Jest, moi drodzy, informacja od Patrycji, która, pozdrawiając bardzo gorąco kumpele i chłopaków, którzy teraz naprawiają samochód, konkretnie wahacze wymieniają, tak, w pewnym aucie, nie będę robił kryptoreklamy, no to specjalnie dla Patryka, gorąca i serdeczna dedykacja i Paradiso! Kawałek to chyba bardzo kojarząca się piosenka z wakacjami i z czasem wolnym, jakby nie patrzeć, to Bailando.

0: Najbardziej chyba wakacyjne nagranie pojawiło się teraz na antenie Trend Radia i z dopiskiem jeszcze, że pozdrowienia serdeczne i ciepłe dla Milenki, mamusi naszej kochanej, która będzie miała już niedługo, bo w czwartek urodzinki, a gorące i serdeczne pozdrowienia oczywiście przesyłają Klaudia, Monika i też Damian, który również mocno i dobitnie podpisuje się pod tym SMS-em. A teraz czas na informacje regionalne, gorące i serdecznie zapraszam również na portal trendyradio.pl. Tam informacje z Krosna, z Gorlic, z Dębicy, Tarnowa, Krakowa, z Rzeszowa, również ze Sanoka i Jasła.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa dotycząca przebudowy budynku odpraw autokarów na drogowym przejściu granicznym w Medyce. Ze względu na rozpoczęcie przebudowy, podróżujący z Ukrainy do Polski autokarami muszą się liczyć z utrudnieniami. Ruch autokarowy będzie odbywał się na pasach służących do odpraw samochodów osobowych. Może to powodować wydłużenie czasu kontroli, dlatego przejścia graniczne w Korczowej i Malchowicach zostały przygotowane na przyjęcie autokarów z Medyki, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
3: Zwiększymy możliwość odpraw autokarów. Będziemy mogli odprawiać właściwie podwójnie, czyli dwa autokary wjeżdżające do Polski jednocześnie. Podróżni będą oczekiwali w dobrych warunkach na poczekalni na odprawę. Do tej inwestycji przygotowywaliśmy się przez kilka lat, bo najpierw dokumentacja projektowa, pozwolenia na budowę i w tym roku już samo wykonawstwo.
2: Istotnym elementem przedsięwzięcia jest też zapewnienie podróżnym nieporównanie bardziej komfortowych warunków odprawy, mówi generał Tomasz Zybiński, komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
4: Wypracowana nowa technologia, która już w zasadzie zaczyna funkcjonować, technologia alternatywna do odprawy ruchu osób podróżujących właśnie autokarami. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że w samej Medyce ilość odprawianych autokarów na kierunku wjazdowym, jak i wyjazdowym, to jest średnio około 100 autokarów i ponad 3100 osób przekraczających granicę państwową. Z czego się bierze rozbudowa? Rozbudowa się bierze z naszych analiz, z ilości osób odprawianych i z tendencji, którą widzimy, czyli tendencji wzrastającej w zakresie ilości osób przekraczających granicę państwową. My wnioskujemy, wspólnie analizujemy i proponujemy rozwiązania, które później są wdrażane w życie.
2: Wartość inwestycji to blisko 15 milionów złotych. Już 25 i 26 czerwca ponownie do Gorlic zawitają Iskry Niepodległej. Mobilne widowisko multimedialne prezentujące historię wybitnych Polek i Polaków, których osiągnięcia zmieniały świat i do dziś inspirują kolejne pokolenia. Specjalnie zaprojektowana naczepa ekspozycyjna, pełna efektów multimedialnych, interaktywnych elementów oraz nowoczesnych technologii, stanie na terenach OSIR w Gorlicach obok boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. 25 czerwca czynna będzie w godzinach od 12 do 20, natomiast 26 czerwca w godzinach od 9 do 15. Wstęp jest bezpłatny.
5: To jest ekspres informacyjny w Trend Radio.
2: Dziś w Krośnie wprowadzona została czasowa zmiana organizacji ruchu na odcinku ulicy Franciszkańskiej od rynku do skrzyżowania z ulicą Humieckiego. Planowany termin prowadzonych prac drogowych to od 22 do 26 czerwca. Ze względu na charakter prowadzonych prac oraz warunki atmosferyczne, termin zamknięcia ulicy może ulec przedłużeniu. 25 czerwca o godzinie 16 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na spotkanie Klubu Czytających Rodzin. Podczas spotkania uczestnicy wybiorą się w literacką podróż do wakacyjnych krain, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
6: Słońce coraz śmielej zagląda przez okna, a wakacje stoją tuż za progiem. To idealny czas na marzenie o letnich przygodach, podróżach, beztroskiej zabawie oraz na powitanie lata z książką spokojnym uśmiechem. Dlatego też 25 czerwca o godzinie 16 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na kolejne ze spotkań Klubu Czytających Rodzin. Podczas spotkania wybierzemy się w literacką podróż do wakacyjnych krain. Wspólnie przeczytamy zabawne opowiadania, rozwiążemy letnie zagadki, stworzymy wakacyjne lampiony i porozmawiamy o książkach, które warto ze sobą zabrać na urlop. Będzie radośnie, twórczo i wakacyjnie, bo lato właśnie najlepiej rozpocząć z uśmiechem i dobrą książką.
2: Zapisy obowiązują do 24 czerwca.
1: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
7: Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Saba Sana z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Saba San, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
1: Reklama.
8: Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
5: Granie na żądanie.
9: Wyślij SMS pod numer 7148.
5: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
9: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
5: po 17.

Są największe przeboje i teraz pozdrawiam moją przyjaciółkę Julię. Proszę o zagranie dla niej utworu. No i właśnie ATT Major pojawił się na antenie Trendy Radia. A teraz kultowe nagranie. Naprawdę kultowe. Pamiętacie go na pewno. No właśnie, Barbie Girl. Tylko niech ja znajdę tego SMS-a. Mamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o piosenkę zespołu Aqua pod tytułem Barbie Girl dla Mai od wujka Mariusza. Dziękuję i pozdrawiam. No właśnie, wujku, bardzo dobry wybór. Pozdrawiamy również Maję. A teraz, no właśnie, Aqua w całej okazałości.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radia. Wybił moment, wybiła
2: tak, za 15.
1: godzina. Tak, na to, żeby podsumować nie wczorajsze, bo wczoraj, no właśnie, nie było piątku, tylko przedwczorajsze, tak?
2: Tak, moi drodzy, piątkowe notowanie programu Trendy Lista.
1: I co mieliśmy w wylocie?
2: Wylot zespół BTS południowo-koreański z hitem Swim. No, niestety po raz ostatni, ale na pewno jeszcze gdzieś pojawi się w eterze, jak to się mówi. Natomiast propozycje Paul Kalkbrenner, na pewno fani muzyki elektro będą znać tego DJ-a z utworem No Goodbye, ale w remiksie Noise Bassa. Także też świetnie to wybrzmi. No i w konkurencji tak naprawdę Felix z utworem Believin'. No obydwa są świetne, także no chyba specjalnie tak zrobiłam, żebyście wybrali.
1: Tak, ciężki orzech do zgryzienia,
2: no,
1: ale...
2: No ciężko, ale wiesz, szczerze, za to można naprawdę fajnie.
1: Aniu, coraz więcej hitów takich typowo wakacyjnych pojawia się na liście.
2: To chyba jest całe mnóstwo.
1: Dużo więcej będzie takich utworów, które zawojują nasz umysł muzyczny.
2: No będzie. Będzie, Marcin.
1: O, to się
2: coraz
1: cieszę.
2: Więcej. Ja też.
1: To się nawet bardzo cieszę, więc pamiętajcie, włączacie po 19.20 program
2: tak,
1: Trendy Lista i oczywiście
2: same imprezowe hity.
1: Słuchajcie, już niebawem, bo 11 lipca, no właśnie, podczas dni Liwocza, tak, w miejscowości Brzyska, będziemy również prowadzić dla was dyskotekę. Tak,
2: Trendy Live Tour, także
1: oczywiście,
2: moi drodzy, nie może was zabraknąć.
1: Mało tego, podczas tej wyjątkowego wieczornego spotkania odliczymy również naszą piękną trendy listę, czyli 20 gorących hitów również pojawi się. Tak, tych najbardziej imprezowych, przy których będziecie mogli po prostu zaszaleć na maksa.
2: Dokładnie.
1: Natomiast, a więc zapraszamy bardzo gorąco.
2: Zapraszamy.
1: Pamiętajcie, 11
2: lipca, tak jest. Na piątym, powracając do trendy listy, Gromi z utworem Say My Name, na czwartym David Guetta Just The Way You Are, na trzecim męskie granie orkiestra i nareszcie na drugim Becky Hill Hands On Me, a zwycięża nadal Armin van Buuren Like A Child. No może nie tak jak ostatnio,
1: no
2: ale
1: fajnie.
2: Znowu na miejscu
1: fajnie,
2: pierwszym
1: fajnie.
2: Bardzo
1: podoba.
2: Fajnie. Mi też.
1: Już mi się podoba.
2: No
1: bardzo mi się podoba
2: Marcin,
1: ten kawałek, jak najbardziej.
2: Ten entuzjazm, nie?
1: Dlatego,
2: no.
1: Że bardzo lubię, bardzo,
2: no ja
1: ale
2: też,
1: to bardzo lubię.
2: Lubię.
1: I myślę, że wy też lubicie, jeśli nie lubicie, no to co wam powiem, no.
2: No trzeba moi po drodzy, prostu, no trzeba polubić.
1: Lista ma 20
2: razie.
1: Hitów, coś na pewno wybierzecie fajnego, prawda?
2: Coś na pewno się spodoba.
1: Flames of Love.
2: To też mi się podoba.
1: Mi też.

Piękny numer, który pojawił się na antenie Trendy Radia. Właśnie serdeczna i ciepła dedykacja dla Alicji. Pozdrowienia od Roberta. A teraz pozdrawiam jeszcze przyjaciela Patryka i proszę o zagranie. No właśnie, Conan Gray pojawi się teraz na naszej antenie. Za 10 minut, godzina 18, a cały czas, no cóż, w eterze program Granie na Żądanie. A Granie na Żądanie charakteryzuje się oczywiście hitami takimi, które po prostu kochacie, które lubicie i które są dla was istotne i ważne. I pewnie dla kogoś właśnie ważny jest ten numer, który pojawia się teraz. Gramy!

Za chwilę wiadomości na antenie Trend Radio najświeższe, ale też dorzucimy informacje, no właśnie, sportowe. Gorąco i serdecznie zapraszam, ale wcześniej, no właśnie, dedykacja serdeczna i gorąca dla Sabiny. Pozdrowienia przysyła Rysiu, napisał tego SMS-a z Jasła. Pozdrawiając gorąco i serdecznie, no właśnie, pozdrowienia lecą do Pilzna. Topki i miły pan Defis, za wszystko i za nic. Mamy też gorącą dedykację dla Ewy z Sonoka. Pozdrowienia od Ryszarda i jeszcze dla Moniki, tak? Przez 3M z przodu. Moniki, chyba o to chodziło, z Gorlic. A pozdrowienia przesyła Tomek.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Strażacy interweniują po zalaniu ulic w Białym Dunajcu. Brytyjczycy komentują zapowiedź odejścia brytyjskiego premiera. Okienko pogodowe we Włoszech zamknięte dla turystów. Agnieszka Trajnowska, BIS. W Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim strażacy oczyszczają ulice i wypompowują wodę. To efekt intensywnych opadów deszczu i burz na terenie Białego Dunajca. W wyniku ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują także nad jej odblokowaniem. W powiecie tatrzańskim obowiązuje ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii. Na tym obszarze prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu. Cztery osoby są ranne po zderzeniu autobusu i tramwaju, do którego po południu doszło w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naromowickiej, mówi oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
2: Kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały kierowca autokaru, motorniczy, a także dwóch pasażerów tramwaju. Nie są to obrażenia zagrażające życiu.
1: Z powodu wypadku wstrzymany został ruch niektórych linii tramwajowych. Część autobusów skierowano na objazdy. Będą wzmożone kontrole autokarów i autobusów przed wyjazdami na wypoczynek. Policjanci rozpoczynają profilaktyczne działania, które mają eliminować pijanych kierowców, ale także pojazdy transportowe w złym stanie technicznym. Kluczowe, żeby taką kontrolę zgłosić odpowiednio wcześniej, o czym Szymon Kępka.
3: Policjanci przypominają, że w okresie wakacyjnym, gdy na wczasy wyjeżdża szczególnie młodzież, mają więcej pracy. Dlatego możliwość sprawdzenia autokarów warto zgłosić dzień albo dwa wcześniej. Kontrole autokarów nie muszą dotyczyć wyjazdów najmłodszych, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
4: Innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
3: Podczas upałów kluczowa może być klimatyzacja w autokarze. Tych podzespołów policja nie kontroluje, przypomina komisarz Rzeczkowski.
4: Nie ma obowiązku, aby każdy autobus był wyposażony w klimatyzację. Warto wcześniej ustalić z przewoźnikiem, jaki pojazd będzie podstawiony.
3: Autokary można także sprawdzać samodzielnie. Na stronie bezpiecznyautobus.gov wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu.
1: Najpóźniej we wrześniu mamy poznać nazwisko nowego premiera Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy szef brytyjskiego rządu Keir Starmer zapowiedział dziś rezygnację z urzędu. Decyzję tę tak komentują mieszkańcy Londynu.
5: To dobra wiadomość dla kraju, ponieważ stoi on przed wieloma wyzwaniami i problemami, które wymagają rozwiązania, a obecnie nie są one odpowiednio podejmowane ani rozwiązywane.
6: Najbardziej niepokoi mnie wzrost poparcia dla reform UK. Nie chciałabym, aby doszli oni do władzy. Uważam, że kluczowe jest pytanie, kto jest w stanie pokonać tę partię.
1: Keir Starmer odchodzi z funkcji premiera z powodu presji ze strony ministrów i doradców. Dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii był wielokrotnie krytykowany za nieskuteczną walkę z imigracją i nieefektywne działanie na rzecz podniesienia standardów życia obywateli. Skończył się dobry czas na zwiedzanie Włoch. W 12 miastach Włoch, w tym Rzymie, Mediolanie i we Francji obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Jutro do miast, w których obowiązują alerty, dołączą Ancona, Wenecja i Viterbo. Najbliższej nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, burze i opady deszczu jedynie na południowym wschodzie. Tam też najcieplej do 18 stopni w nocy, chłodniej na północy do 11 i w centrum do 13. Jutro w ciągu dnia, tak jak dziś, w większości kraju pogodnie, burze i deszcze jedynie na Podkarpaciu.
0: Sportowe w Trendy Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem trzecim w rozpoczynającym się równo za tydzień wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdalinet, Magdalenę Fręch, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Wspomniana Fręch odpadła w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem szóstym Japonką Naomi Osaką 4-6-1-6. Mecz Frank z Osaką pierwotnie miał zostać rozegrany w niedzielę, ale rozpoczął się z opóźnieniem i został przerwany z powodu deszczu. W Bad Homburg zagra również jako najwyżej rozstawiona Iga Świątek, która przed rokiem dotarła do finału. Dziś wieczorem i w nocy na piłkarskim mundialu 4 kolejne mecze. Na początek o 19:00 Argentyna zagra w Dallas z Austrią, potem o 23:00 Francja zmierzy się z Irakiem. A w nocy najpierw o 2:00 mecz Norwegii z Senegalem. Zarówno Francja, jak i Norwegia już teraz mogą sobie zapewnić awans do fazy pucharowej. Doskonale wiemy, jaką siłą ognia dysponują Francuzi, mówi trener Iraku Graham Arnold.
8: I asked if we could play three goalkeepers.
9: Pytałem nawet, czy możemy wstawić 3 bramkarzy, ale powiedzieli mi, że nie. Co zrobić? Oni mają niesamowitych zawodników. I to jest zaszczyt dla nas, że możemy z nimi zagrać. Ale wyjdziemy na boisko skupieni na sobie. A kiedy to mówię, mam na myśli nasz własny występ. Nie mamy wpływu na to, jak zagra Francja, ale mamy kontrolę nad własną grą. Chcemy wyjść na boisko i pokazać się światu, na co nas stać. To jest najważniejsze.
7: Z kolei z potencjału Norwegów zdaje sobie sprawę trener Senegalu Pape Diaw.
9: To prawda, potknęliśmy się w pierwszym meczu i już nie możemy sobie pozwolić na żaden błąd. Bez wątpienia potrzebujemy punktów, jeśli chcemy awansować do 1/8 finału i wiemy, że przepustką do tego będzie mecz z Norwegią, który będzie bardzo trudny.
7: A ostatni mecz dnia zacznie się o 5:00 rano polskiego czasu. Zagrają w nim Algieria z Jordanią.
10: Reklama. Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru. Szybkie zakupy na telefon. Dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło. Ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
15: Granie na żądanie.
16: Wyślij SMS pod numer 7148.
15: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
16: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
15: po 17:00.

Tak, moi drodzy, Tomas, już, to gorąca i serdeczna dedykacja właśnie dla Tomka, tak, z okolic Jabłonicy Polskiej. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Aneta. Napisała tego SMS-a z Korczyny i oczywiście pozdrawia bardzo serdecznie i ciepło. A teraz będzie dla Basi z Krosna. Gorąca i serdeczna dedykacja od rodziny, tak, od rodziny, która, no właśnie, kocha takie rytmy, kocha takie brzmienie. A to jest wykonanie bardzo wyjątkowe, słuchajcie, piosenki, którą znacie od grupy Universe, w taką ciszę. No właśnie, i teraz grupa Baciary pojawia się w zestawieniu największych hitów i na zamówienie, czyli w graniu na żądanie.

propos tego kawałka, jeszcze gorąca i serdeczna dedykacja, moi drodzy, płynie z na wsi Kołaczyckiego. Gorące i serdeczne pozdrowienia dla Dominiki, Justyny i Wioli, które teraz postanowiły, no cóż, rozpalić grilla, mimo iż pogoda niepewna, ale co tam? No to dziewczyny, pozdrawiam was bardzo gorąco, smacznego życzę, wszystkiego naj, oczywiście od trendy. Silver, Turn the Tide, ale tego numeru dawno nie słyszałem, a to wyjątkowa propozycja. Słuchajcie, od naszej wyjątkowej osobistości z Sanoka, czyli od Agnieszki, która pozdrawia swoje kumpele w pracy i oczywiście pozdrawia też słuchaczy Trendy Radia. Coś dla was zawsze wyjątkowego. Słuchajcie, ma w zanadrzu. Za chwilę Andy i też Marcin Rogala. To są wyjątkowe hity, które oj, od nich zawsze brzmią idealnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia, do którego doszło w niedzielę około godziny 16. Na ulicy Legionów w Krośnie doszło do brutalnego ataku na 22-letnią kobietę. Poszkodowana z obrażeniami niezagrażającymi życiu została natychmiast przewieziona do miejskiego szpitala. Sprawcą okazał się 27-letni mieszkaniec powiatu jasielskiego. Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia zaraz po napaści. Policja zatrzymała go na terenie województwa małopolskiego. Według nieoficjalnych ustaleń tłem ataku były nieporozumienia osobiste. Spotkanie, które odbyło się w miniony piątek w Rzeszowie, stanowiło bezpośrednie zwieńczenie dotychczasowych akcji protestacyjnych prowadzonych przez Ruch Społeczny Obrony Szpitala w Lesku, mówi Duszan Augustyn z Ruchu Społecznego w Obronie Szpitala w Lesku.
2: Nasz szpital stoi przed widmem zamykania kolejnych oddziałów. Słyszymy, że brakuje pieniędzy na to, żeby utrzymać w gotowości zarówno oddziały ginekologiczno-położnicze, który został zamknięty niedawno. Mówi się o pediatrii, ale też mówi się niestety o SOR-ze, czyli o oddziale, który odpowiada za zabezpieczenie tego podstawowego bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających nasz region.
1: Pomimo gigantycznego zadłużenia szpitala zdeklarowano dalszą wolę współpracy oraz poszukiwanie kompromisu. Rozmowy dotyczyły m.in. zmian systemowych i programów naparczych opartych o współpracę okolicznych jednostek medycznych, mówi Marta Rucyk, pracownica szpitala w Lesku.
3: Chciałam tylko przytoczyć, że jeśli chodzi o SOR, dojazd karetki do najbliższego SOR-u powinna wynosić 8 minut w mieście, 10 minut poza miastem. U nas te wszystkie normy, a dotarcie karetki jest 45 minut. W naszym rozległym rejonie, który jest bardzo duży i ma mniejszą gęstość zaludnienia, te wszystkie normy są przekroczone i to kilkukrotnie. Jeśli chodzi o sezon urlopowy, zimowy bądź też letni, tych ludzi przebywających w naszym terenie jest 2 albo 3 razy więcej. Więc my nie obsługujemy tylko ludzi, którzy są zameldowani w terenach, na terenach naszych powiatów, lecz ludzi, którzy przybywają z odległych zakątków Polski na wypoczynek i oni tu są priorytetowo też traktowani.
1: Pod koniec maja przedstawiciele komitetu przy wsparciu parlamentarzystów złożyli w kancelarii premiera petycję do Donalda Tuska, opatrzoną podpisami blisko 5,7 tysiąca mieszkańców regionu.
4: To dzieje się blisko ciebie.
1: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Techniki Jazdy zorganizował kolejną, 15. edycję konkursu plastycznego Bezpieczni w Ruchu Drogowym. Inicjatywa ta skierowana jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Miała na celu nie tylko rozwijanie wyobraźni i talentów plastycznych uczestników, ale przede wszystkim promowanie odpowiednich zachowań oraz edukację w zakresie zasad bezpieczeństwa na drodze, mówi Dorota Chilik, zastępca dyrektora WORT w Krośnie.
5: WORT w Krośnie organizuje po raz 15, czyli 15 edycja konkursu Bezpiecznie w Ruchu Drogowym. Co roku zgłaszają się przede wszystkim szkoły, później wysyłane są prace do nas. Tutaj obraduje komisja, która składa się z kilku członków, przedstawiciel BWA, policji, no oczywiście z WORT-u. I wybierane są prace pod właśnie takim nie tylko wizualnym i pod kątem trudności wykonania pracy, ale też pod tym, co ona takiego zawiera. No i właśnie widzimy w tym roku znowu kierunek na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, na hulajnodze, kaski, telefony.
1: Projekt ten spotkał się z dużym zaangażowaniem ze strony szkół, nauczycieli oraz rodziców, którzy aktywnie wspierali twórczość dzieci.
6: Ogólnie to ostatnio zauważyłam, że bardzo dużo ludzi podczas jazdy skupia się bardziej na rozmawianiu przez telefon i na jedzeniu. Kierowca powinien się skupić też na drodze i na jeździe.
7: Ja namalowałam auto, w którym jednej stronie siedziała pani, która oglądała na telefonie, a z drugiej strony śmierć. Ona jechała 130 na godzinę, tam był wskaźnik i ono z jednej strony było rozbite, bo ona doprowadziła do wypadku, a z drugiej strony było ładne, bo dobrze jechała.
1: Konkurs miał na celu nie tylko rozwijanie wyobraźni i talentów plastycznych uczestników, ale przede wszystkim promowanie odpowiedzialnych zachowań oraz edukację w zakresie zasad bezpieczeństwa na drodze.
8: Doktor Alban pojawia się teraz na antenie Trendy Radia i ciepła dedykacja dla Marzenki. No właśnie, z podziękowaniem za ubiegłoroczne wakacje i z patrzeniem w przyszłość, w te najnowsze wakacje. Co znowu wymyśli, tak? Gorące i serdeczne pozdrowienia. Od kogo? Od inicjałów P.W. Prosto z Jabłonicy.

żeby zaprzebojowała na antenie Trendy Radio. Oczywiście informacje od Andiego w tym momencie. Tak, pozdrawiam wszystkich fanów dobrej klubowej muzyki. Ode mnie dzisiaj pojawia się, oj, fajny numer. Muszę powiedzieć, że naprawdę elektro takie w całej okazałości. Power of Magic pojawia się na antenie Trendy Radia. No właśnie, pozdrawia DJ Andy i propozycja, słuchajcie, takiego przeboju, który kiedyś na dyskotece, szczególnie w latach, oj, ubiegłych, i to mocno, grał pierwsze skrzypce. Dzięki za tę propozycję.

Gorąca i serdeczna dedykacja, słuchajcie, dla wszystkich, tak, no właśnie, na początek tygodnia, bo to dzisiaj poniedziałek, no i Marcin tak głowił się, co by to zagrać dla was, żeby było naprawdę w dechę i co będzie trafiało do wszystkich. Uniwersalny hit na pewno z 95 roku, teraz pojawia się na naszej antenie, Hold On, C.B. Milton.

Za niespełna 3 minuty informacje kraj świat na antenie Trendy Radia. Wcześniej oczywiście nasza interaktywna audycja. Teraz mamy gorącą i serdeczną dedykację. Bania dla ciebie, bo to chyba dla Basi. Pozdrowienia serdeczne i ciepłe z drugiej zmiany koleżanki przesyłają prosto z Iwonicza. Moc serdecznych życzeń.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze w części kraju, są nowe ostrzeżenia wysokiego stopnia. Polski prezydent bez zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Nie cukierkowy i nie pomnikowy ma być obraz Jacka Kuronia w nowym filmie. W rolach głównych doborowa obsada. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed burzami drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej skali wydał Instytut Meteorologii. Alerty obowiązują dla sześciu całych województw. Jest też alert trzeciego stopnia dla części trzech regionów. Alertami objęte są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie oraz w części świętokrzyskie, śląskie i mazowieckie. Dla części województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego Instytut wydał alert trzeciego stopnia. To alerty burzowe, ale jutro wróci także upał, a to bardzo trudny czas dla seniorów, ale też osób chorych czy małych dzieci. Najbliższe dni mają być bardzo gorące, dlatego trzeba na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodzimy z domów między 10 a 15, radzi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
2: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
1: Jednocześnie kluczowe jest, by w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na tę imprezę, oświadczył minister w czwartek w Gdańsku. Spotkają się przywódcy państw wspierających Ukrainę, a także ministrowie, inwestorzy i przedstawiciele firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tak zwanego saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
3: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
1: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powstał film o historii małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów w czasie ich opozycyjnej działalności w Komitecie Obrony Robotników. Twórcy Naszej Rewolucji mówią, że nie chcieli tworzyć filmu pomnika, ale ich celem było pokazać małżeństwo Kuroniów z jak najbardziej ludzkiej strony, mówią Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska, którzy wcielili się w rolę małżeństwa Kuroniów.
4: Najważniejsze było to, żeby poszukać jak najwięcej pęknięć w Jacku, takich słabszych jego stron, niefajnych zachowań być może czasami, również wobec Gajki.
5: Gdzieś to się wydawało kluczem dobrym do walki o tych młodych widzów, żeby też wychodząc od tej miłości mogli się dowiedzieć trochę o tej niezwykłej postaci, jakim był Jacek.
1: Film Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalawskiego będzie można oglądać w kinach od 11 listopada.
0: Sportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Markieta Wądruszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. W wielkoszlemowym Wimbledonie znów zagra Serena Williams. Amerykanka, podobnie jak Maja Chwalińska, dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia tenisistka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie sprawdzi się w singlu. Po raz pierwszy od niemal 4 lat. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
7: Tego się można było spodziewać, bo gdy Maja Chwalińska dostała dziką kartę, organizatorzy Wimbledonu zostawili sobie jeszcze jedno wolne miejsce. Czekali pewnie, czy Serena Williams zdecyduje się na powrót do singlowej rywalizacji. A Amerykanka, mimo 44 lat, jak widać, czuje się na siłach. Powrót w tym miesiącu może nie był spektakularny, bo w deblu szybko odpadła padła w Londynie i Berlinie, ale jednak na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku, dotarła wówczas do trzeciej rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku. Tak, Igi Świątek i Maji Chwalińskiej nie było wtedy na świecie.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Piłkarska reprezentacja Niemiec ma problem. Ich podstawowy środkowy obrońca Nico Schlotterbeck nie wystąpi już do końca mundialu. Zawodnik Borussii Dortmund będzie pauzować przez kilka miesięcy z powodu zerwania więzadła w stawie skokowym. Schlotterbecka w meczu z afrykańską drużyną zastąpił Antonio Rüdiger. Niemcy wygrali w Toronto 2-1, a decydującą bramkę strzelili w doliczonym czasie gry.
8: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 12 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady, deszczu i burze. Jutro 25 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa równie ciepła, 25 stopni, w nocy spadnie do 12.
9: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama.
12: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
13: A teraz kolejna godzina hitów.
14: Tak, moi drodzy, a kolejna godzina hitów rozpoczyna się od takiego hitu, który mam nadzieję, że wszyscy znają. IZMC i Think About Way. Tak zagramy teraz specjalnie dla Agnieszki. No i oczywiście gorąca i serdeczna dedykacja też dla pana N, który dzisiaj jest brygadzistą w zastępstwie. Pozdrowienia oczywiście od pracowników dzisiaj, jak najbardziej. Pozdrowienia płyną prosto z Jasła, no i oczywiście prośba o zagranie tego przeboju. Także pozdrawiamy gorąco, również debiutanta, tak? Chyba tak mogę powiedzieć, pana brygadzistę, który jak najbardziej pewnie takie rytmy po prostu uwielbia.

Maciek, to dla ciebie gorąca i serdeczna dedykacja. A teraz, no cóż, pozdrowienia dla wszystkich, którzy no, planują wakacje, w zasadzie już są na finiszu planowania. Pozdrowienia przesyła Karolina. Burza mózgów, panie Marcinia, była w zasadzie od całego tygodnia, ale w końcu wymyśliliśmy. Więc pozdrawiam Tomka i Józefa. No i oczywiście dedykacja muzycznych dla nich. Nie wiem, naprawdę nie wiem. No to myślę, że teraz powinno się powiedzieć: naprawdę wiem, bo już rozkminiliście, gdzie pojedziecie. Mamy też gorącą i serdeczną dedykację dla Reni z okolicy Jaszczkwi, a gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Tadeusz. Napisał tego SMS-a z Zarszyna. No to cóż, moi drodzy, ja dziękuję. Za chwilę trendlista, ale wcześniej właśnie naprawdę nie wiem, czyli słynne nagranie grupy

0: Hello, moi drodzy, poniedziałek, no nie jest to dzień uwielbiany przez większość Polaków, ale no niestety musimy jakoś sobie radzić z tym, nie? No innego wyjścia nie ma. Dziubasy, zapraszam do udziału w kolejnym odcinku programu Trendy Lista. Mam super nowości, mam nadzieję, że wam się spodobają i że będziecie głosować. Wylot Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love. No niestety po raz ostatni, ale za niedługo usłyszycie, no nawet może dzisiaj, a dzisiaj to zrobimy. Najnowszy hicior Madonny w remiksie Peggy Gou, ale to zaraz.
1: Wyloty.
2: W dół. Ask yourself this.

0: talk about. Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Propozycja pierwsza, Afrojack, Take Over Control z Ewą Simons, ale w remiksie Night Freaka. Oj, pamiętacie ten utwór? No muszę przyznać, że to był jeden z moich ulubionych kawałków, szczególnie gdy byłam młodsza. No i doczekaliśmy się remiksu. I to tak świetnego. Cieszę się, że to wygłosujecie, bo naprawdę będzie ciężko po dzisiejszych propozycjach. Play.
0: Propozycje.

0: Afrojack Take Over Control w remiksie. Co sądzicie? Też oczywiście możecie dawać swoje opinie. Pamiętajcie, że możecie śmiało do nas pisać w wiadomości prywatnej na naszym fanpage'u na fejsie. Cascade, Leighton Giordani, Natalie Jane i Meet Again. Oj, to też jest super propozycja. Jeżeli mam tu fanów muzyki ADM, to na pewno wam się spodoba. Coraz częstsze zauważyłam zastosowanie w muzyce i to też chyba cieszy, nie? Szczególnie fanów lat 90. i tych super dyskotek. Dobra, już się nie rozgaduję, gramy, zostańcie ze mną.
1: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W piątek doszło do zdarzenia drogowego na trasie Węglówka Czarnorzeki w ciągu drogi wojewódzkiej 991. Wstępnie ustalono, że do zdarzenia przyczyniła się zwierzyna leśna, która przebiegła przed pojazdem. W wyniku tego kierujący Fiatem stracił panowanie nad samochodem, zjechał do rowu, gdzie uderzył w skarpę. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Słońce i rosnące temperatury kuszą, by szukać ochłody nad wodą, jednak początek sezonu to również czas największego ryzyka. Służby ratunkowe apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie nad wodą. Rozgrzane słońcem ciało w kontakcie z zimną wodą przeżywa potężny wstrząs. Gwałtowny skurcz naczyń krwionośnych może doprowadzić do hiperwentylacji, skurczu mięśni, a w skrajnych przypadkach nawet do zatrzymania akcji serca. O szczegółach mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Tarnowie.
2: Przede wszystkim wybierajmy miejsca strzeżone przez ratowników i stosujmy się do ich poleceń. Przed wejściem do wody warto sprawdzić warunki pogodowe oraz oznaczenia obowiązujące na kąpielisku. Nie należy wchodzić do wody bezpośrednio po opalaniu ani po intensywnym wysiłku fizycznym. Organizm powinien stopniowo przyzwyczaić się do niższej temperatury wody. Bardzo ważne jest także unikanie brawury, skoków do nieznanej wody oraz przeceniania własnych umiejętności pływackich. Pamiętajmy również o odpowiednim nawodnieniu, ochronie przed słońcem i zachowaniu zdrowego rozsądku. Woda daje wiele radości, ale wymaga szacunku i ostrożności.
1: Z danych publikowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wynika, że główną grupą ofiar są mężczyźni. Najczęstszą przyczyną tragedii pozostaje przecenianie własnych umiejętności pływackich oraz alkohol. Już w dniach od 24 do 27 czerwca plac przed Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zamieni się w tętniące życiem Centrum Regionalnej Kultury, Muzyki i Rzemiosła. Nadchodzi wyczekiwane coroczne święto tradycji Ziemi Krośnieńskiej Lato. Zaprasza Paulina Pabis-Boczar, kierownik Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
3: To wydarzenie to nic innego jak sama przyjemność z przebywania z innymi, wspólna degustacja regionalnych potraw w wykonaniu Ewy Szymko, a do tego opowieści, wspomnienia i śpiew z zespołem śpiewaczym Kamratki z Krosna. Zapraszam na to wyjątkowe wydarzenie. Muzykę na żywo zapewni dla nas kapela z Robczyckiego. Dodatkową atrakcją będzie także nauka tańców z instruktorem tańców regionalnych ludowych. Serdecznie zapraszam.
1: Wstęp na większość wydarzeń i warsztatów plenerowych jest bezpłatny. W czwartek w czytelni czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie będzie miała miejsce promocja książki doktora Krzysztofa Moskala Poczet Panów na Tarnowie i Gumniskach. W swojej najnowszej książce znany tarnowski historyk zaprezentował sylwetki wszystkich właścicieli Tarnowa i Gumnisk od Specymira Leliwity przez hetmana Jana Tarnowskiego do księcia Romana Sanguszki. Rozpoczynające się o godzinie 17 spotkanie poprowadzi Beata Malec-Suwara. Krzysztof Moskal jest publicystą historycznym i niezależnym ekspertem do spraw dziedzictwa kulturowego, a także przewodnikiem turystycznym.
4: Więcej informacji na trendyradio.pl.

0: Baby.
1: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. O 19.20. O 19.20.
2: Po wylocie i propozycjach, tak jak już wcześniej wspomniałam, Madonna i nowość I Feel So Free. A co najlepsze w remiksie Peggy Gou? No ja nadal czekam na jakiś nowy hicior tej DJ-ki. No pamiętacie ten super przebój, który tak naprawdę królował nam przez całe lato, dwa lata temu? Pamiętacie na pewno. It Goes Like Na Na Na. Też sobie niebawem na pewno połączymy, ale najpierw nowość dwudziecha, Felix Jachen, Roro, Believe In, jako nowość. Zostańcie ze mną.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: A ja zapraszam bardzo gorąco do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Głosować możecie również poprzez naszą stronę internetową trendradio.pl. Tam już bezpłatnie za pomocą łapek w górę lub w dół. No jest to ultra intuicyjne, także na pewno się nie pogubicie. A jeżeli czegoś nie wiecie, pamiętajcie, że śmiało możecie do nas pisać w każdej chwili. Na 19 Justin Bieber i Speed Demon, dzisiaj z 20. Na 17 Kungs, Boys Noise i Getaway z 19. Również oczko ku górze Rudimental z mega miłosnym hitem Love You More, ale w takim bardziej elektrotempie. 19.

0: Moi milusińscy, nie zapominamy o tym, że jutro obchodzimy Dzień Ojca i no trzeba będzie pomyśleć na pewno nad jakimś super prezenciorem. No wydaje mi się, że mężczyźnie jest chyba trochę ciężej kupić prezent, nie? Niż kobiecie, bo tak naprawdę no my lubimy takie no błyskotki, kosmetyki, ubrania, torebki, etc. No oczywiście też nie chcę szufladkować, ale no jest chyba jednak prościej niż kupić prezent mężczyźnie, nie? Dlatego, moi drodzy, co jutro kupujecie? Czy macie jakieś pomysły? Jak nie, to zaraz sobie przewertujemy w internecie, co tam ciekawego można kupić, żeby to też było przydatne, nie? Bo zazwyczaj no, mężczyźni lubią mieć takie prezenty, które im się do czegoś przydadzą, dlatego to też no, będzie ważne. Na 16. Kashmir Ultra Love z 17. 15. Blair Moore i Sorry z 14. A na 14. Aleksandra Stan i Fire. Dzisiaj no niestety w czterolokatowym spadku.
1: 16.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ukraińskie odznaczenie odsyła do naszych sąsiadów wicemarszałek Senatu. Ruszyły śledztwa w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Susza w kraju, każda kropla deszczu jest na wagę złota. Ruszył nowy projekt na zbieranie deszczówki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński zwrócił dwa odznaczenia, które otrzymał w przeszłości od przedstawicieli Ukrainy. W liście do ambasadora tego kraju przekazał, że jego gest jest związany z, tu cytat, gloryfikacją przez Kijów ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. Prezydent Karol Nawrocki w ostatni piątek odebrał Wołodymirowi Zełańskiemu order Orła Białego. W związku z tą decyzją polskich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy, obecny szef ukraińskiego MSZ-u czy ambasador Ukrainy w Polsce. Prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, informuje prokurator Piotr Antoni Skiba. I przekazał, że w ciągu ostatnich dni do prokuratury wpłynęły 4 zawiadomienia w tej sprawie. Jedno ze Szpitala Południowego, a 3 od posłów. Pozostajemy w temacie polskiego systemu ochrony zdrowia. Pracownicy szpitala z Bieszczadzkiego Leska razem ze społecznikami spotkali się w Rzeszowie z władzami regionalnego NFZ-u, aby rozmawiać o przyszłości placówki i groźbie zamknięcia kolejnego oddziału, tym razem SOR-u. Dla pogrążonego w długach szpitala byłby to gwóźdź do trumny, o czym Marcin Starzec.
2: Lesko od wielu miesięcy jest symbolem kurczenia się medycyny na Podkarpaciu, oddział po oddziale. Jeszcze przed spotkaniem pracownicy i społecznicy po raz kolejny apelowali o jego utrzymanie. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale też tysięcy turystów, którzy w sezonie przyjeżdżają w Bieszczady, mówi położna Marta Rucyk.
3: W różnych sytuacjach wypadkowych, złamań, oni nie czekają, tylko są u nas, na naszym oddziale chirurgicznym, załatwiani od ręki.
2: Tylko do czerwca tutejszy SOR przyjął blisko 4000 pacjentów, a chirurgia wykonała w ubiegłym roku ponad 1000 operacji. Mimo tych liczb szpital ma gigantyczne długi. Od początku roku pracownicy otrzymują zaledwie 70% pensji, alarmuje lider ruchu społecznego Duszan Augustyn.
4: Zebraliśmy kilka tysięcy podpisów z apelem do premiera po to, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację naszego szpitala, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację mieszkańców.
2: Władze województwa mówią o konsolidacji szpitali w Lesku, Ustrzykach i Sanoku oraz o pożyczkach z BGK. Na razie jednak są to tylko deklaracje. Lesko wciąż nawet nie ma wymaganego planu restrukturyzacyjnego.
1: Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkają się jutro niedaleko Budapesztu. Będzie to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat. Spotkanie będzie poświęcone najważniejszym kwestiom unijnym oraz tematom bezpieczeństwa i bieżącym wyzwaniom geopolitycznym. Deszczówka znów w cenie. Od dziś właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do przydomowych systemów gromadzenia deszczówki. Dotacja w programie Mikroretencja pokryje do maksymalnie 8 000 zł. Zgłaszający się mogą liczyć na wsparcie m.in. przy budowie zbiorników na deszczówkę, systemów rozsączania wody oraz instalacji do jej wykorzystania. Wnioski można składać przez generator wniosków o dofinansowanie.

0: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 12 stopni już tej nocy, synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Jutro 25 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa równie ciepła, 25 stopni, w nocy spadnie do 12.
1: Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama. Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48. W treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: 14.
1: W dół.

dobra, skoro już jesteśmy przy tych prezentach, to przy nich chwilę pozostaniemy. No, moi drodzy, wydaje mi się, że zestawy do majsterkowania szczególnie będą super dla fanów, dla ojców motoryzacji. O, niech będzie. No i z tego, co czytam na przeróżnych forach internetowych, to, że coraz częstszym prezentem, takim praktycznym, jest kamera samochodowa, organizer do warsztatu lub też nocna latarka, czołówka tak zwana, chyba o to chodziło tutaj o sobie, skrzynka narzędziowa lub komplet kluczy nasadowych, podobno też są bardzo popularnym prezentem. Także, moi drodzy, no chyba będziemy musieli coś uderzać w coś takiego. Chyba, że, no właśnie, klasyczna elegancja dla taty, który no wszystko ma, bo wiadomo też, jak pytamy się, tato, co byś chciał na prezent, to mówi, a nie kupuj mi nic. To też jest taka stała gadka, no nie tylko ojców, ale również i mam. Dlatego też takim fajnym wyborem na pewno będzie portfel, no szczególnie jeszcze nówka, sztuka. To na pewno będzie coś spoko. I moi drodzy, no chyba, że czekoladki postawimy na to, nie? To jest też standard, no tylko trzeba wiedzieć jeszcze jakie, ale no kto zna waszych rodziców lepiej jak nie wy. Dobra, dziubasy, bo się trochę rozgaduję. Na 13 Thomas Gray i Rumors, dzisiaj z miejsca 15, 12 Calvin Harris, Jazzy i Satisfy ze 16, a na 11 Norma Jean Martin and Quad, tym razem z dziewiąteczki. 13.

A ja zachęcam do pobrania naszej aplikacji na wasze telefony. To Trend Radio, jest zdecydowanie szybciej, wygodniej, sprawniej. No i tak naprawdę jesteśmy z wami o której godzinie tylko chcecie. Plus nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik. To też przypominajka ode mnie, że możecie być, a właściwie to my możemy być z wami w waszych samochodach. Także też gorąco zapraszam do zainstalowania. A na miejscu 10 Półmetek Dawid Podsiadło, Sezon z 8. Na 9 Roxy Whitechor 2115. Chciałam ciebie więcej. Dzisiaj, o, pięknie, bo 4-lokatowy awans. A na miejscu 8 Bryska i Kubańczyk, Gęsty Dym z 7. Uhuhu, jaki mamy tu polski skład. 10.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tuż przed północą, z czwartku na piątek, na ulicy Długiej w Iwoniczu doszło do poważnego w skutkach zdarzenia drogowego. Pojazdem podróżowało 5 osób, które wracały z przymiarek. Wstępnie ustalono, że kierująca Hondą 21-letnia mieszkanka Krosna straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas ruchu, a następnie do przydrożnego rowu, uderzając w betonowy przepust. Kierująca była trzeźwa. Dwie osoby zostały poszkodowane. Zakupiony w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej specjalistyczny sprzęt o wartości ponad 3 milionów złotych trafił do organizacji na terenie województwa podkarpackiego. Łącznie przekazano do użytkowania ponad 600 sztuk różnego rodzaju sprzętu oraz 9 kompletów wyposażenia, które będą wykorzystywane podczas akcji ratowniczych, działań poszukiwawczych, ewakuacyjnych i interwencyjnych. Do organizacji trafią na przykład łodzie ratunkowe, pojazdy specjalistyczne, defibrylatory, łóżka mobilne, kłady z przyczepą, agregaty, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki. W 2026 roku z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na Podkarpacie trafią jeszcze większe pieniądze, bo ponad 297 milionów złotych.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Krośnieński magistrat zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Krosna na spacer studyjny poświęcony dostępności urzędu. Spotkanie w piątek 26 czerwca o godzinie 14.30 w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Lwowskiej. Wspólnie z koordynatorami do spraw dostępności wszyscy chętni przejdą po wyznaczonej przestrzeni urzędu, aby na żywo ocenić dostępność budynku i odnaleźć istniejące bariery. To doskonała okazja, aby porozmawiać o planowanych zmianach mających na celu poprawę dostępności, wyrazić swoją opinię i zgłosić urzędnikom swoje realne potrzeby. Spacer studyjny realizowany jest w związku z uczestnictwem miasta Krosna w projekcie Dostępny Samorząd 2.0. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle ma propozycje dla wszystkich, którzy kompletują urlopowy ekwipunek. Od środy do piątku w przyszłym tygodniu biblioteka sprzedaje książki wycofane z księgozbioru. Egzemplarze zdezaktualizowane, zniszczone lub zduplikowane. Cena każdego egzemplarza to symboliczne 2 zł, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki w Jaśle.
3: Lada dzień rozpoczną się wakacje. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle ma dla Państwa doskonałą propozycję, zwłaszcza dla tych, którzy kompletują właśnie urlopowy ekwipunek od 24 do 26 czerwca. Sprzedajemy bowiem książki wycofane z księgozbioru. Egzemplarze zdeaktualizowane, zniszczone lub zduplikowane. Przygotowaliśmy setki tytułów, które mogą stać się idealnymi towarzyszami letnich podróży. Jest to idealna opcja, by zaopatrzyć się w lektury, których nie szkoda zabrać na plażę, do lasu czy na lody.
1: Kiermasz odbędzie się w dniach od 24 do 26 czerwca. W środę i w czwartek w godzinach od 10 do 18, natomiast w piątek w godzinach od 9 do 16.
0: Sportowe podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
4: Mamy poniedziałek, 22 dzień czerwca. To pora na informacje sportowe z regionu. Łukasz Michnal. W meczu decydującym o awansie do czwartej ligi podkarpackiej Sokół Sieniawa zwyciężył Strug Tyczyn. Losy pojedynku rozstrzygnęły się w drugiej połowie, kiedy gole zdobyli Sebastian Pawlak i Mateusz Padiasek. Ireneusz Mamrot nie będzie dłużej trenerem Stali Mielec. Informacje o zakończeniu współpracy klub przekazał w mediach społecznościowych. Szkoleniowiec objął zespół pod koniec września ubiegłego roku. Pod jego wodzą mielecka drużyna utrzymała się na zapleczu PKO Ekstraklasy i zakończyła sezon na 14 miejscu w tabeli. Mamrot poprowadził Stal w 23 spotkaniach. Według nieoficjalnych informacji nowym trenerem może zostać Przemysław Gomułka. Klub zapowiada jednak, że nazwisko następcy zostanie ogłoszone w osobnym komunikacie. Również roszady trenerskie w Legionie Pilsno. Piotr Widz nie będzie dłużej trenerem. Klub poinformował o zakończeniu współpracy i nieprzedłużaniu umowy na kolejny sezon. Widz objął drużynę przed startem sezonu 2025-2026, zastępując Szymona Cetarowskiego. Przed przyjściem do Pilsna związany był m.in. z Sokołem Kamień, SMS Resowia i sztabem pogoni Sokoła Lubaczów. Pod jego wodzą Legion zrealizował założony na sezon cel utrzymania w czwartej lidze podkarpackiej. Uczynił to 3 kolejki przed końcem rozgrywek. Co więcej, w końcowej klasyfikacji jego zespół uplasował się na wysokim, 7. miejscu. W miniony weekend ostatnie mecze w sezonie rozegrały też i drużyny z najniższych szczebli rozgrywek. W klasie A1 Krosno, pewna już awansu do klasy okręgowej, drużyna rezerw klubu sportowego Ekobal Stal Sanok przegrała w wyjazdowym spotkaniu z Płowcami. W klasie A2 Iwonka Iwonicz, zajmując pierwsze miejsce w krośnieńskiej klasie A2, wywalczyła awans do klasy okręgowej. Jako druga drużyna awansowała Brzozowia Brzozów. To jeden z wicemistrzów, który dostał prawo gry w wyższej lidze przez najwyższą średnią punktową. Ostoja Kołaczyce zwyciężyła na wyjeździe z Niwoczem Brzyska i awansowała do okręgówki, będąc również mistrzem klasy A3 Krosno. Żużlowcy Celfast Wilków Krosno przegrali na wyjeździe z zespołem z Ostrowa Wielkopolskiego. Spotkanie zakończyło się wysokim wynikiem 36-54. Zuzanna Wielgos i Anna Brzyska zostały młodzieżowymi mistrzyniami Europy w grze podwójnej podczas czempionatu rozgrywanego w Rumunii. To nie jedyny sukces Zuzanny Wielgos, reprezentującej na co dzień PGE Fibrain AZS Politechniki Rzeszowskiej. Zawodniczka zdobyła także brązowy medal w grze pojedynczej. W półfinale uległa reprezentantce gospodarzy Biance May Rosu 2-4. Dla Wielgos to jeden z największych sukcesów w dotychczasowej karierze i potwierdzenie dobrej formy na arenie międzynarodowej.
0: Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama. Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
5: O, pani Gosiu, pozdrawiam mega gorąco. No, wydaje mi się, że to też byłby fajny prezencior, nie? Pani Gosia pozdrawia z okolic Tarnowa i napisała, że kiedyś kupiła tacie bardzo fajny gift w postaci vouchera na jazdę super samochodem. No, to też na pewno byłaby super przygoda, jeżeli wasi ojcowie interesują się motoryzacją, to na pewno będą zachwyceni z takiego wyboru. Tu pisze Michał ze Skołyszyna, przepraszam, że no najlepiej to taki drobny upominek w postaci książki. Oj, to też na pewno będzie dobry gift. No ale pamiętajcie, że to wy znacie waszych rodziców najlepiej. No i musicie wiedzieć, co tam ciekawego kupić. Siódema mrozu, nie ma miejsca jak dom z jedenastki. Na szóstym męskie granie orkiestra, nareszcie z Trójeczki, a na piątym Ina Matoma, Dream Out Loud. Dzisiaj pnie się o jedną lokatę ku górze.
6: Siedem.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Trzech czasów dla ciebie.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również do głosowania poprzez naszą stronę internetową. To trendyradio.pl. Tam już oczywiście możecie bezpłatnie. Na czwartym Grommy Jordan Grace i Say My Name z piątego. Na trzecim Armin Van Buren Like a Child z pierwszego. Aj, szkoda. A na drugim Milky Day Wirkera Just The Way Are. Dzisiaj pnie się od wielokaty ku górze. Zostańcie ze mną, bo już podsumowanie i nasz zwycięski hicior.
2: 4
0: w górę.

Halo, halo. Zapraszam na podsumowanie programu. Wylot Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Propozycje Afrojack, Take Over Control, Cascade i Meet Again. Na 20. Felix Jahn, Believe In, 19. Justin Bieber i Speed Demon, 18. Kungs, Boys Noise, Get Away, 17. Rudimental, Love You More, 16. Kashmir, Ultra Love, 15. Blair Moore i Sorry. Na 14. Alexandra Stan Fire, 13. Thomas Gray, Rumors, 12. Calvin Harris, Jazzy Satisfy, 11, przepraszam, Norma Jean Martin, Enqua, 10, Dawid Podsiadło, Sezon, 9, Roxy White, 2115, Chciałam Ciebie Więcej, 8, Bryska Kubańczyk, Gęsty Dym, 7, Mrozu, Nie Ma Miejsca Jak Dom, 6, Męskie Granie, Orkiestra Nareszcie. No, muszę przyznać, skład jest tutaj polski, konkretny. Na 5, Inna Matoma, Dream Out Loud, 4, Gromi, Say My Name, na 3, Armin Van Buren, Like a Child, 2, Milky, David Guetta, Just The Way You Are. I zwycięża z miejsca drugiego Becky Hill z mega energetycznym kawałkiem Hands On Me. No to lecimy, to poniedziałek. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Niszczycielskie burze i ulewy przeszły przez Podkarpacie i Małopolskę. Prezydent Nawrocki bez zaproszenia do Gdańska na konferencję o Ukrainie. Wiemy, jak rozstawiona na Wimbledonie została Maja Chwalińska. Agnieszka Trojanowska bis. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notują Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Główne drogi są już przejezdne, ale wciąż trwa wypompowywanie wody z zalanych posesji. Jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
2: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
1: A po przejściu frontu burzowego zrobiło się chłodniej. We wspomnianej Stalowej Woli temperatura spadła z 33 do 17 stopni. Obecnie front burzowy właśnie powinien opuszczać Polskę. Odpoczniemy też od upałów maksymalnie kilka dni, ale pod koniec tygodnia czekają nas znów tropiki i w dzień i w nocy, i to w zasadzie w całym kraju. W weekend upały na zachodzie kraju mają dojść do nawet 40 stopni. Brak zaproszenia dla prezydenta Karola Nawrockiego na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy wynika z formuły wydarzenia, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, który dodał też, że Pałac Prezydencki nie wykazywał zainteresowania udziałem w gdańskim wydarzeniu. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował wcześniej, że Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję, więc nie wybiera się na tę imprezę. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku i jest współorganizowana przez Polskę i Ukrainę. Wydarzenie odbędzie się, gdy w Polsce wciąż żywo dyskutowane jest odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego, co było odpowiedzią na nadanie przez ukraińskiego przywódcę imienia bohaterów UPA jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W wieku 94 lat zmarł producent muzyczny Cliff Davis. Odpowiedzialny był za kariery Patti Smith, Bruce'a Springsteena, Whitney Houston i wielu innych znanych muzyków. Davis zmarł w swoim domu w Nowym Jorku. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu, Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzeka, który jedzie na Wimbledon, zajmując swoją najwyższą w karierze 46. pozycję w rankingu ATP. I tak mówi nam o swojej obecnej kondycji i przygotowaniu.
3: W tym roku pojadę dobrze przygotowany. No, wygrałem swój pierwszy turniej na tej samej nawierzchni, więc to jest na pewno dobra przesłanka. Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę rywalizować z najlepszymi, bo to wiedziałem od jakiegoś czasu, natomiast mogę też z nimi wygrywać, więc wydaje mi się, że to jest też duża zmiana mentalna i właśnie w tym podejściu do każdego kolejnego meczu.
1: Wimbledon zacznie się już w poniedziałek.

0: Halo, halo, poniedziałkowicze. Zapraszam na info pogodowe. 12 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze. Jutro zdecydowanie przyjemniej, bo 25 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa równie ciepła, 25 stopni. Natomiast w nocy spadnie do 12. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Ja życzę oczywiście udanego i spokojnego wieczoru. Heja.
1: Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.

Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po ulewnym deszczu zalane są pomieszczenia huty w Stalowej Woli. Odesłany z Ukrainy order Orła Białego dotarł już do Polski. Lionel Messi pobił strzelecki rekord. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po intensywnych opadach deszczu, jakie przeszły nad Stalową Wolą na Podkarpaciu, zalane są niektóre ulice, serwerownia, huty, Stalowa Wola i pomieszczenia ZUS-u. Sytuacja powoli się stabilizuje. W podobnej sytuacji są dziś wieczorem Kraków i Biały Dunajec na Podhalu. Kancelaria Prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. A udział prezydenta Zełenskiego w konferencji na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli prezydent Ukrainy nie pojawi się na konferencji, będzie to zła wiadomość dla polskiego biznesu, uważa poseł klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru.
2: To była największa szansa dla Polski zdobycia kontraktów na Ukrainie. Nie tylko na odbudowę Ukrainy, ale również teraz, bo przecież biznes, niestety to trzeba powiedzieć cynicznie, w trakcie wojny cały czas się kręci. Nie wiemy, czy przyjedzie prezydent Zełenski, a jeżeli on nie przyjedzie, to może obniżyć rangę całej tej konferencji. I naprawdę my jesteśmy jednak poza tym obiegiem gospodarczym. To Niemcy załatwiają sobie kontrakty, Francuzi, Anglicy, oczywiście Amerykanie, a Polska, która jest najbliżej, powinna relatywnie proporcjonalnie najwięcej na tym zyskać.
1: Na konferencji odbudowy Ukrainy pod koniec tego tygodnia mają być obecni m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz, a także premierzy takich państw jak Holandia, Austria i Łotwa. Bardzo trudny początek wakacji czeka mieszkańców Gdańska i turystów, którzy w najbliższy weekend postanowią odwiedzić to miasto. 27 czerwca rusza remont węzła Hucisko, który obejmie przebudowę wszystkiego, co służy tramwajom od torowiska po trakcję. Jak dużym jest to wyzwaniem, świadczy poziom ruchu w tym rejonie, mówi wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
3: Przez węzeł Hucisko w godzinach szczytu przejeżdża każdej godziny 51 tramwajów.
1: Na czas remontu większość z nich pojedzie objazdem. Część w kierunku Stogów zostanie zastąpiona autobusem, dodaje prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
4: Chcemy te trudności państwu wynagrodzić. Linia T8 będzie bezpłatna i co istotne będzie kursowała z częstotliwością 5 minut.
1: Trudności odczują oczywiście nie tylko pasażerowie tramwajów, ale też kierowcy samochodów, rowerzyści, a nawet piesi. Pomoc w odnalezieniu się można będzie otrzymać w specjalnie rozstawionych punktach informacyjnych. Tramwaje mają wrócić na węzeł Hucisko 31 sierpnia. Lionel Messi zdobył bramkę w 38 minucie meczu piłkarskich Mistrzostw Świata z Austrią i został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii tego turnieju. Słynny Argentyńczyk strzelił łącznie 17 goli i zepchnął Miroslava Klosego na drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Pełniący obecnie rolę trenera FC Nürnberg, 48-letni Klose, już przed startem mundialu podejrzewał, że nie otrzyma pierwszego miejsca w klasyfikacji wszechczasów. Dziś w meczu Argentyny z Austrią nie obyło się też bez zaskoczeń. Wcześniej w 9 minucie Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Argentyna wygrała jednak 2-0.

Jutro w większości kraju pogodnie, burze i deszcze, jedynie na południowym wschodzie. W większości regionów będzie gorąco, do 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 19 do 20 stopni.

0: Dziękuję.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Gorlicach.

destruction. Who knows? 'Cause time is slipping away.